Ostatni raz marzyłeś, kiedy ostatnio twoje warte było mniej niż czyjeś. Kiedy ostatnio się tak wysiliłeś, zakiskając zęby, poczuć słodki smak krwi. Kiedy ostatnio biegłeś nagi, kiedy ostatnio położyłeś się na trawnik z nią. I kiedy miałeś w sobie dość odwagi, by nie mówić nic. I kiedy ostatnio dałeś sobie czas na szansę, zamiast liczyć dni. Bo ja dziś

0: ślub prawd.
1: Kiedy ostatnio wybór znaczył trud, czy rzuć własny ogon, czy obejść się smakiem? Kiedy ostatnio odczuwałeś głód, nasycić się weną, jak bogowie afrodyzjakiem? Zamykając oczy, widzieć dalej niż ty. Zamykając oczy, widzieć dalej niż ty. Kiedy ostatni prąd zamieniłeś w nurt? Bo ja dziś.
0: Na ścianie codzień nowe kreski, więc dorysuję swoje freski, a na nich moje historie, grzeszki, a dla nich pod moim stołem resztki

patrzeć. Fajnie tutaj tak sobie stać i tak sobie na ciebie popatrzeć. Fajnie tutaj tak sobie stać i tak sobie na ciebie popatrzeć. Fajnie tutaj tak sobie stać i tak sobie na ciebie.

gdy nic nie przychodzi do głowy, a człowiek samotny w środku dnia na pomysł PR pada, choć nie nowy, by zapchać dziurę, co bez dna. Jakiś kawałek, fragment tekstu, coś z pustej głowy wydobyć chce, aż wreszcie wpada na pomysł niekiepski, duecik złą.

0: Bądź z nami na Facebooku. Szukaj Radiosfera UMK.
1: It's not time to get started.

Ciężko to na kartce napisać. Widziałem znowu twoją twarz w serwisach. Mignęła mi gdzieś, ty stałem na światłach. Ale wybrałem quiz, czy dobrze znasz atlas. Od rozrywka 40-latka, rozumiesz? Gdy mu się nagle front problemu przysunie, że

On powie tym, co wiernych liczą, że powołaniu służył swemu. Zaśmieją się i nie dosłyszą, bawią się, zapytają czemu. Późno zrozumie osaczony, kiedy go zwarty szyk otoczy, że nie ma w taki dzień obrony, bo nikt mu

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegrałem kiedyś z tym.

człowiekowi los. Zawsze przypuszczenie było, się myślało, że to nie do rzeczy. Lecz co jeśli więcej ze mnie nie będzie, bo nie było

0: Dzień dobry, tu Radiosfera.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, tu Radiosfera.
1: Tak, a wy teraz słuchacie akademickiego popołudnia.
2: Tak jest, mamy godzinę 15 równo.
1: Tak. Dzisiaj na antenie siedzi
2: Milena
1: i Zuza Stanek. Dzień dobry, Milena.
2: Dzień dobry, Zuzo.
1: Co tam?
2: Co tam? Wszystko dobrze. No ja idealnie zdążyłam na czas na ostatnią chwilę, ale jak widać jestem.
1: Tak, jesteś. No co, no dzisiaj mamy, słuchajcie, 6 maj.
2: Tak jest, środa.
1: Środa.
2: Tak jest.
1: Środek tygodnia.
2: Dokładnie, a imieniny dzisiaj obchodzą Jakub, Filip, Jan, Franciszek, Bartłomiej, Judyta, Benedykta, Jurand oraz Ewodia.
1: Natomiast nietypowe święta na dziś to jest Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Międzynarodowy Dzień Bez Diety oraz Święto Gwardii Szwajcarskiej.
2: No i co? I mamy na dzisiaj jeszcze 3 przysłowia.
1: Tak.
2: Kiedy w Filipa i Jakuba deszcz pada, suchy rok będzie, kiedy nie pada, mokry będzie. No to dzisiaj nie pada.
1: Dzisiaj nie pada, ale też jest inne przysłowie. Na Filipa, gdy przymrozek spadnie, najgorsza zaraza na zboże przypadnie.
2: No i ostatnie przysłowie na dziś. Na świętego Filipa, jeśli deszcz rzęsisty, będzie plon dobry i czysty. No dzisiaj deszczu nie mamy.
1: No niestety nie ma deszczu. Ale w sumie trochę kropiło rano.
2: Trochę kropiło, ale tak. To było chwilowe.
1: Tak, bardzo, bardzo mało, ale coś tam jednak, coś tam było.
2: Coś tam było, tak jest.
1: Tak, to co? Lecimy z piosenką tygodnia.
2: Oczywiście, oczywiście.
1: Jest to piosenka Więcej czasu na miłość od Pauli Romy. Posłuchajmy.

0: To była piosenka Więcej czasu na miłość, Paola Roma. Tak.
1: Tak jest.
0: Tak, ale o czym dzisiaj będziemy tutaj mówić, Milena?
1: No właśnie, o czym? Mamy dzisiaj 6 maja, czyli ostatni dzień matur podstawowych, tak. Więc na pewno porozmawiamy trochę o maturze.
0: Mhm.
1: I co? Ja mam jeszcze taki ciekawy temat o tym, że w Toruniu powstaje nowy film i będzie to dokument o wielkim artyście. A o kim? No to musicie słuchać, żeby się dowiedzieć.
0: Dokładnie tak. Jeszcze będzie oczywiście o trochę o Gwiezdnych Wojnach.
1: No
0: na
1: proszę.
0: Kulturce, no bo jestem fanką, więc tak. Trochę sportowo też będzie, słuchajcie.
1: Oczywiście.
0: Jest mała drama. Mała drama w świecie sportowym. W Szermierce dokładnie, ale to też musicie słuchać, żeby po prostu wiedzieć. Oczywiście też będą takie wejścia jak kalendarium historyczne, muzyczne. Muzyczne nowości będą, płyty tygodnia. Będzie trochę też naukowo, studencko, ale to wszystko dopiero później, więc do godziny 18 po prostu musicie z nami tutaj siedzieć i nas słuchać.
1: Dokładnie, dobrze powiedziane.
0: Tak.
1: Zgadzam się.
0: Coś jeszcze masz może do dodania?
1: Nic więcej, lecimy dalej z muzyką.
0: Tak?
1: No to no chyba.
0: Co teraz?
1: Teraz możecie usłyszeć, moi drodzy, piosenkę Stolen Dance od Milky Chance.

0: To była Ofelia w piosence Simsy, a teraz czas na przegląd prasy.
1: Nie fascynują takie rzeczy. Strona 14, mózg odsłania swoje tajemnice.
2: I artykuł zatytułowany Haha.
3: Przegląd prasy.
0: Tak jak już wcześniej mówiłyśmy, trochę pogadamy sobie o maturach. I dzisiaj był trzeci dzień matur, tych podstawowych i język angielski. Oczywiście było 120 minut na napisanie tego egzaminu. No i żeby zdać, trzeba było zdobyć 30% punktów. No, arkusz od lat ma praktycznie taką samą budowę.
4: Tak
0: tam
4: jest.
0: Niewiele się zmienia. I co było na egzaminie? No, oczywiście zadania, które wymagały słuchania, takich słuchanek, które się słuchało na lekcjach zawsze. Uzupełnianie mini dialogów czy tekstu. Takie też klasyczne ćwiczenia, które sprawdzały rozumienie tekstu czytanego, czy znajomość takich podstawowych konstrukcji gramatycznych. No ale wiadomo, najwięcej emocji zawsze wzbudza zadanie ostatnie i jest to zadanie pisemne. I był to w tym roku e-mail.
4: Chyba zawsze jest e-mail, no. Albo prawie zawsze, ewentualnie wymyślałem jakiegoś bloga.
0: Tak.
4: Mi się wydaje.
0: Ale w tym roku w e-mailu trzeba było wyjaśnić, dlaczego ponownie odwiedziło się miejsce, bo to był temat dotyczący powrotu do miejsca odwiedzanego ostatnio w dzieciństwie. Opisać, co zmieniło się tam od czasu dzieciństwa, zrelacjonować wydarzenie z ostatniej wizyty i zaproponować koleżance wspólne odwiedzenie tego miejsca i wyjaśnić, jak tam dotrzeć. Milena, co byś napisała tam?
4: Mega przyjemny temat.
0: Tak,
4: w ogóle naprawdę taki, że można wymyślić wiele ciekawych historii w zasadzie i takiego ten. Co ja bym napisała? Nie wiem, pewnie góry, w które często jeździłam, jak byłam mała. I to bym wymyśliła, to bym napisała właśnie. O czym ty byś napisała?
0: Ja bym napisała pewnie jakąś mega zmyśloną rzecz, bo matura to jednak trochę stresik był, więc pewnie bym coś zmyśliła, nie wiem, może jakieś morze albo jakaś zagranica, cokolwiek.
4: Ale właśnie o to tu chodzi, że to nie musisz pisać prawdziwej historii, tylko wymyślasz, co ci pasuje i tyle. Ale właśnie jak jesteśmy przy temacie języków, no to oprócz języka angielskiego na maturze można pisać też inne języki. I wczoraj oprócz egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym o godzinie 14 był zaplanowany egzamin z języka kaszubskiego na przykład. No oczywiście już na poziomie rozszerzonym. I jak myślisz, ile osób mogło w Polsce zdawać taki egzamin?
0: Myślę, że na pewno bardzo mało.
4: No, język kaszubski jest to liczba 28 osób w tym roku. W ubiegłym roku 29 osób pisało taką maturę. A oprócz kaszubskiego mamy też na przykład, był też egzamin z języka łemkowskiego na poziomie rozszerzonym i do niego podeszło w całej Polsce tylko 6 osób. A rok wcześniej była to tylko jedna osoba na całą Polskę.
0: Oh, wow.
4: Także jest to ciekawe. I ostatni egzamin to był język łaciński i kultury antycznej, też na poziomie rozszerzonym. I tutaj już było 292 zdających, więc troszkę więcej, ale
0: tak,
4: cały czas mało.
0: Tak.
4: Więc ciekawe, jestem ciekawa zawsze, co takie osoby skłania do napisania takiego egzaminu, bo to jest ciekawe. To nie słyszałam, nie znam nikogo, kto by pisał taki egzamin.
0: Ja też nie. A to jest chyba czas, aby piosenką przedstawić ostatnie miesiące wszystkich maturzystów, ponieważ piosenka nazywa się Nieprzespane noce. Kacperczyk, Kini Zimmer, SB, Mafia.
5: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na tu papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe, kto, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: I to była Lana Del Rey z piosenką Video Games, a my lecimy teraz z kalendarium historycznym.
1: Kalendarium historyczne.
2: Przypominamy, mamy dzisiaj 6 maja, 126 dzień roku i trzeba po prostu sprawdzić, co się działo tego dnia w historii.
0: Tak? Dokładnie, dokładnie. Tak. No i co się działo? W 1731 roku, 6 maja, burgrabia toruński Jakub Kazimierz Rubinkowski, katolik, rajca miejski, polecił przepędzić katolickich studentów, którzy w czasie procesji na cmentarzu kościoła świętych Janów rzucali kamieniami do mieszkańców miasta, przyglądając się procesji z drzwi swoich domów.
2: W 1763 roku w nocy, 7 maja, urodził się książę Józef Poniatowski, generał i naczelny wódz wojsk księstwa warszawskiego, marszałek armii napoleońskiej, uosobienie polskiego mitu ułana. Zginął w nurtach Elstery w czasie osłaniania odwrotu armii napoleońskiej spod Lipska 19 października 1813 roku.
0: Natomiast w 1889 roku w Paryżu otwarto wystawę światową, podczas której udostępniono publiczności wieżę Eiffla i zaprezentowano pierwszy samochód marki Benz.
2: W 1965 roku urodził się Mariusz Max Kolonko, polski dziennikarz, a w 1972 roku urodził się Artur Rojek, polski wokalista i były członek zespołu Mysylowic.
0: I na koniec w 2009 roku u 58-letniej mieszkanki Tarnobrzega, która powróciła z USA, potwierdzono pierwszy w kraju przypadek zarażenia wirusem świńskiej grypy.
2: Działo się dużo.
0: Działo się, jak zwykle.
2: Tak, a ja mam dla ciebie, Milenka, piosenkę.
0: Tak, jaką?
2: Dla ciebie taką ładną.
0: O Jezu.
2: Taką ładną piosenkę mam.
0: Dobrze.
2: Bo było o Arturze Rojku, więc mamy piosenkę Mysylowic, czyli zespół, w którym Artur Rojek śpiewał. I jest to piosenka, no, dla ciebie, tak?
0: Dla ciebie, dla was wszystkich.
2: Tak.

0: piosenka We Are Young, zespół Fun z Janelle Monáe. A teraz czas na wiadomości sportowe. No i słuchajcie, prawie 3000 sportowców i trenerów napisało list otwarty do przewodniczącej Kirsty Coventry i do kierownictwa Międzynarodowej Federacji Szermierki, czyli IFE, wzywając do przeprowadzenia niezależnego przeglądu tego, co nazywają błędami w zarządzaniu i korupcją w tej światowej organizacji. Według autorów listu sytuacja w tej organizacji jest po prostu zła i wymaga ona poprawy, naprawy. Jako sportowcy głęboko troszczymy się o przyszłość naszej dyscypliny. Błędy w zarządzaniu i korupcja w Międzynarodowej Federacji Szermierki zagrażają wiarygodności i stabilności tego sportu i muszą zostać formalnie zakończone. Tak napisali. W liście też stwierdzono, że szermierka potrzebuje, ogólnie sport, ale w szczególności szermierka potrzebuje tych stabilnych, przejrzystych i przewidywalnych warunków. I wezwano Międzynarodowy Komitet Olimpijski do przeprowadzenia zewnętrznej kontroli, aby pomóc w odbudowie zaufania do tej organizacji. Sygnatariusze podkreślają, że ich obawy dotyczą także m.in. zniesienia rygorystycznych kontroli przeszłości zawodników z różnych państw startujących w ramach statusu zawodnika neutralnego. Także no, szermierka troszkę tutaj delikatna, stresująca sytuacja dla osób, które tą szermierkę tam ćwiczą, uprawiają.
1: No. Tak to jest. No co możemy powiedzieć? Ja na szermierce się nie znam.
0: Ja również nie, dlatego nie wiem, co więcej powiedzieć. Ogólnie ja na sporcie się nie znam.
1: No ja też mam ten problem, że ten sport to jest taki, no nie mój konik, nie?
0: No mój też, nie wiesz? Ale wiesz, co jest moim konikiem?
1: Co jest twoim konikiem?
0: Muzyka.
1: Muzyka, no tak. To moim też.
0: Tak.

0: Dlatego teraz posłuchajmy sobie świetnej piosenki, cudownej piosenki. Jest to piosenka Za krótki sen, Daria Zawiałow, oczywiście z Dawidem Podsiadło. Także lecimy.
1: Lecimy.

0: To była piosenka After Last Night, Bruno Mars, Anderson Paak jako Silk Sonic. A teraz lecimy z muzyczną nowością, którą jest...
1: Muzyczna nowość.
0: No i nasza muzyczna nowość dzisiaj. Pierwsza jest to piosenka autorstwa Michała Anioła, Slow Down. No i co możemy powiedzieć? Jest to piosenka z albumu 1, 2, 3, 4, 5 R. Jest to trzeci wydany w maju tego roku album właśnie Michała Anioła. Album zawiera 10 utworów, w tym właśnie tytułowy 1, 2, 3, 4, 5 R, takie jak Ty oraz Pogotowie Ratunkowe, czy właśnie piosenka Slow Down, którą będziecie mogli zaraz usłyszeć. I co? Wszystkie piosenki można znaleźć w serwisach streamingowych oraz kupić w wersji cyfrowej, a album miał premierę 1 maja, także jest to świeżynka. I co więcej tu mówić? Myślę, że możemy posłuchać, także słuchajcie Michał Anioł, Slow Down.

0: Five Seconds of Summer, piosenka Telefon Wizja. Teraz czas na sport. Milenka, co tam
1: tak
0: masz?
1: Tak jest. Mamy sport trochę połączony, powiedziałabym, z kulturą. Jest to ciekawa inicjatywa, jest Racibórz w Raciborzu. Łączy się sport i literaturę. I co więcej, w tę sobotę, 9 maja, Racibórz ponownie stanie się miejscem takiego niecodziennego wydarzenia, które łączy aktywność fizyczną właśnie z miłością do literatury. I Biblioteka w Raciborzu wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zapraszają mieszkańców na 4. edycję Biegu z Książką, organizowaną w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Jest to wydarzenie dla wszystkich, niezależnie od wieku oraz waszej kondycji fizycznej. Organizatorzy przygotowali 3 dystanse, czyli jest to tak: bieg rodzinny na 400 metrów, sztafetę 4 razy 400 metrów oraz bieg indywidualny na 1000 metrów. Co ważne, rywalizacja sportowa tutaj schodzi na dalszy plan, nie liczy się to. W tym wydarzeniu właśnie nie jest zmierzony czas, a liczy się przede wszystkim dobra zabawa oraz wspólnie spędzony czas. Ale jaki jest warunek wzięcia udziału? Warunkiem jest, jest to dosyć nietypowy warunek, ale warunek jest taki, że każdy uczestnik musi mieć przy sobie książkę, trzymać ją w ręku albo w trakcie biegu musi słuchać audiobooka. I to jest właśnie ten element, który sprawia, że wydarzenie wyróżnia się na tle innych imprez sportowych. No, do udziału są zaproszeni także miłośnicy Nordic Walking. No bo jak wcześniej wspominałam, czas tu się nie liczy, liczy się wspólne spędzenie czasu i trochę taka inicjatywa też z literatury. No a poza tym biegowi towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje, na najmłodszych czekają animacje i zabawy, a na wszystkich uczestników domowe wypieki oraz kiermasz książek. Organizatorzy zapowiadają także przyznanie nagród specjalnych, między innymi za najbardziej kreatywną nazwę drużyny, oryginalne przebranie czy wyjątkowy doping. I co? Impreza rozpocznie się o godzinie 16 na Stadionie Miejskim Osir przy ulicy Zamkowej 4. Zapisy prowadzone są zarówno wcześniej, telefonicznie i mailowo, jak i w dniu wydarzenia od godziny 15.30. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie biblioteki. Także takie ciekawe wydarzenie, można połączyć tutaj i literaturę, książki, audiobooki z biegiem.
0: Jak byś nazwała swoją drużynę?
1: Kurde, ciężkie się wylosowało,
0: nie wiem.
1: Coś bym pewnie wymyśliła z jakąś książką, którą bym przyniosła, albo z audiobookiem, który bym słuchała. Nie wiem, co by to było, może jakieś kryminalne, to bym nazwała tak Sherlock Holmes. Nie umiem tego odmienić. A ty jak byś nazwała?
0: Ojej. wiesz co, nie wiem.
1: To wy się teraz zastanówcie, nasi słuchacze, jakbyście nazwali taką drużynę. A teraz zapraszamy was do słuchania i ciebie też bardzo od męskiego grania.

0: Take Me to Church, Hozier, a teraz czas na wiadomości kulturowe. Słuchajcie, teraz pogadamy sobie troszkę o uniwersum Gwiezdnych Wojen, The Mandalorian and Grogu. Słuchajcie, po latach oczekiwania Gwiezdne Wojny w końcu wracają na wielki ekran i ja się bardzo, bardzo z tego cieszę. I do sieci trafiły już takie pierwsze reakcje właśnie na ten film, a raczej na jego fragment, bo tylko na pierwsze 25 minut. Wybrani fani i influencerzy właśnie byli zaproszeni na taki pokaz 25 pierwszych minut. I mamy właśnie już takie trochę opinie. One są w większości, słuchajcie, pozytywne, szczególnie jeśli chodzi o samo otwarcie produkcji. Widzowie chwalą dynamiczne sceny akcji oraz skalę widowiska, która ich zdaniem najlepiej wypada właśnie na dużym ekranie. Podkreślono także muzykę autorstwa Ludwiga Grensona oraz klimat nawiązujący do tej oryginalnej trylogii i do pierwszego sezonu serialu. Wielu komentujących zwróciło też uwagę, że materiały promocyjne, czyli zwiastuny bądź wcześniej publikowane fragmenty, pochodzą głównie właśnie z tego początku filmu, który trochę osób mogło zobaczyć. Nie zabrakło też tych głosów krytycznych. Część widzów uznała, że produkcja momentami przypomina bardziej rozbudowany odcinek serialu The Mandalorian niż pełnoprawne takie widowisko kinowe na miarę sagi Skywalkerów czy filmu Łotr 1, ale też podkreślono, że produkcja nadrabia bohaterami. Więc część opinii wskazuje, że choć stawka fabularna nie wydaje się szczególnie wysoka, to film przyciąga walorami rozrywkowymi, energią czy muzyką, a te pierwsze 25 minut co tak skutecznie buduje zainteresowanie dalszą częścią historii. Także ja na pewno się wybiorę na to do kin. Milena, lubisz w ogóle Gwiezdne Wojny?
1: Ja się boję teraz przyznać po prostu.
0: Nie,
1: ale
0: oglądałaś?
1: Nie oglądałam nigdy.
0: Boże, masakra.
1: Chyba za dzieciaka, tylko jak gdzieś tam urywkami, ale generalnie wstyd się przyznać, ale nie oglądałam.
0: To jest jakby okej, okay, wiesz?
1: Muszę nadrobić po prostu.
0: Tak, no ja polecam. Bardzo, bardzo lubię Gwiezdne Wojny. Także to jest na mojej aktualnie liście do zobaczenia. Ale my lecimy dalej z muzyką. Nie wiem, Milena, czy znasz tą piosenkę, ale to jest piosenka z mojego dzieciństwa.
1: To muszę posłuchać. Po tytule nie kojarzę, ale może jak usłyszę.
0: Dobra, to lecimy z piosenką Big in Japan od Alphaville.

0: BTS Butter, a teraz czas na płytę tygodnia.
1: Płyta tygodnia.
0: W tym tygodniu płytą jest płyta Middle of Nowhere od Kacey Musgraves. I co o tym mogę powiedzieć? Jest to, słuchajcie, 6. album studyjny. A na albumie pojawiają się goście specjalni, między innymi Willie Nelson, Miranda Lambert, Billy Strings oraz Gregory Alan Isakov. Co tak dodatkowo podkreśla takie teksańskie korzenie artystki i gatunkową otwartość. Także myślę, że tutaj nic więcej chyba nie trzeba na razie mówić. A my lecimy z jedną z piosenek z tej płyty i jest to piosenka I Believe in Ghosts.

0: Kanye West, piosenka Heartless, a teraz czas na kalendarium muzyczne.
1: Stan oblężenia pod salą kongresową w Warszawie. Rolling Stonesi przyjechali tylko na jeden dzień.
2: Kalendarium muzyczne.
0: Przypominamy, mamy dzisiaj 6 maja i między innymi w 1937 roku niemiecki sterowiec Zeppelin Hindenburg rozbił się w Lakehurst pod Nowym Jorkiem. Strasznie trudne nazwy, wiecie?
3: Trudne jeszcze. Pierwsza niemiecka, później po angielsku.
0: Tak, masakra. W katastrofie zginęło 36 osób, a zdjęcie z tej tragedii znalazło się na okładce pierwszego albumu zespołu Led Zeppelin. Płyta Led Zeppelin, Led Zeppelin.
3: Led Zeppelin, po prostu. Tak. A w 1945 roku urodził się Bob Seger. Wokalista jest liderem zespołu Silver Bullet Band. W 1987 roku mieli hit numer 1 Shakedown z filmu Gliniarz z Beverly Hills 2.
0: W 1950 roku w Krakowie urodził się Zbigniew Wodecki, polski piosenkarz, skrzypek, trębacz, kompozytor i aranżer. Był muzykiem i symfonikiem. A 8 lat później numerem 1 amerykańskiej listy przebojów było All I Have to Do Is Dream, The Everly Brothers.
3: A w 1991 w Los Angeles odbyła się premiera dokumentalnego filmu True Order z Madonną w roli głównej. A 4 lata później, w 1995 roku, numerem 1 brytyjskiej listy przebojów była piosenka Some Might Say grupy Oasis. Był to pierwszy singiel numer 1 tego zespołu. Tak jest.
0: Dużo. Jak zwykle dużo się działo.
3: Jak zwykle. I co, lecimy dalej z muzyką.
0: Lecimy.
3: A teraz możecie posłuchać piosenki Skrzydla Terence od Enej.

0: To był Mika i piosenka Lollipop, a teraz lecimy z newsami kulturowymi.
1: Tak jest, lecimy z kulturą o czym wam mogę powiedzieć? Ruszyły prace nad wyjątkowym filmem dokumentalnym pod tytułem Być jak Jerka, który nie będzie chronologiczną, taką klasyczną biografią, lecz próbą wejścia do niezwykłego świata wyobraźni Torunia, toruńskiego surrealisty Jacka Jerki. Reżyser Ryszard Kruk zapowiada, że zamiast suchych faktów widzowie otrzymają możliwość zanurzenia się w procesie twórczym artysty, którego obrazy w unikalny sposób łączą codzienność z baśnią i uniwersalnymi symbolami. Istotnym elementem tej produkcji jest jej eksperymentalna forma. Dzięki współpracy z wytwórnią filmów fabularnych we Wrocławiu część obrazów artysty zostanie ożywiona poprzez animację. Dokument połączy klasyczne zdjęcie obserwacyjne z pracy artysty, sekwencje studyjne i inscenizacje, autorskie teksty Jerki dotyczące jego snów, wspomnień i anegdot. Całość ma stworzyć sugestywny klimat pozwalający widzowi dosłownie wejść do wnętrza surrealistycznych płócień. No i film silnie osadzony jest w regionie kujawsko-pomorskim, który od lat inspiruje twórczość właśnie malarza. Kamera towarzyszy artyście w jego rodzinnych stronach oraz miejscach związanych z dzieciństwem. W Toruniu jest to bydgoskie Przedmieście, Stare Miasto oraz nadwiślańskie Nabrzeża. W Grudziądzu, właśnie Grudziądz będzie z jego charakterystyczną panoramą i Starówką oraz Bory Tucholskie, gdzie mieści się pracownia artysty. Otoczona lasami. Jak

0: finansowanej przez Fundację Biały Kruk i jest wspierany przez Fundusz Filmowy Kujawy-Pomorze oraz fundusze europejskie. Produkcja ma na celu nie tylko portret wybitnego twórcy, a także promocję gospodarczą i kulturalną regionu. I twórcy celują w szeroki obieg od festiwali filmowych w Polsce i za granicą, po stacje telewizyjne oraz muzea i instytucje kultury. Na finalny efekt tej pracy przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać, ponieważ premiera filmu zaplanowana jest na maj 2027, czyli jeszcze rok. Jeszcze rok. Tak. Myślę, że minie szybko, także niedługo za rok będziemy mogli się spodziewać takiego filmu.
1: Tak, ale teraz lecimy dalej z muzyką. Missy Elliott i We Run This. My style can't be duplicated or recycled. This chick is a sick individual.

0: Natalia Schroeder, Sama na planecie, a teraz czas na przegląd prasy.
1: Nie fascynują takie rzeczy. Strona 14, mózg odsłania swoje tajemnice. I artykuł zatytułowany Haha.
2: Przegląd prasy.
0: No i lecimy z przeglądem prasy. I mamy teraz dla Was temat o Karolu Fryzie Wiśniewskim, ponieważ ostatnio pojawił się gościnnie w programie Godzina Zero na kanale Zero. W czasie prawie dwugodzinnej rozmowy z Krzysztofem Stanowskim, Jezus, zapewniał, że płaci podatki i opowiadał o tym, że ciężko jest zacząć z dnia na dzień zarabiać setki tysięcy złotych. I co, generalnie na temat płacenia przez Fryza podatków zrobiło się już ostatnio głośno w kontekście jego zaangażowania w zbiórkę charytatywną Łatwogang. Internauci przypomnieli, że youtuber chwalił się założeniem fundacji rodzinnej, dzięki czemu de facto nie płaci części podatków. Dołączenie do akcji Łatwogęga miało być dla Fryza, zdaniem jego krytyków, zagrywką PR-ową, a ochrona zdrowia zyskałaby więcej, gdyby youtuber dorzucał się do budżetu państwa. I jak sam Karol Fryz Wiśniewski powiedział w programie, ja nie ustalam zasad, jestem graczem, który gra według zasad gry, którą ustalili nam rządzący. I właśnie w ten sposób wypowiedział się na temat lokowania swoich pieniędzy w fundacji rodzinnej. Równocześnie zaznaczył, że wcześniej źle się wyraził, mówiąc o niepłaceniu podatków. Według jego słów on i należące do niego spółki mieli zapłacić do 2025 roku w sumie kilkanaście milionów złotych, między innymi w podatku CIT. YouTuber bronił również otrzymania unijnego dofinansowania w wysokości aż 4 milionów złotych na tworzenie dubbingu AI do swoich filmów. Mówił, że gdyby jego firma zarabiała wystarczająco dużo, żeby samej sfinansować taki projekt, to nie zwracałby się o publiczną pomoc. Była to odpowiedź na pytanie ze strony prowadzącego rozmowę właśnie Krzysztofa Stanowskiego, czy branie takiego dofinansowania nie jest w jego przypadku trochę zachłannością. No i generalnie w internecie ludzie też byli dosyć podzieleni, raczej ta krytyka dalej trwa. I jest to normalne, jak rozmawiamy o pieniądzach i o ludziach bogatych, to zawsze ta krytyka będzie. I co? Lecimy dalej z muzyką?
3: Tak, lecimy.
0: I teraz możecie usłyszeć piosenkę Aliona, Aliona J. Hale, Teresa i Maria. Słuchamy.

To był oczywiście Coldplay i Fix You. A teraz czas na wiadomości naukowe. Pozostałości napojów alkoholowych w naczyniach sprzed 4,5 tysiąca lat odkryto na Podlasiu, słuchajcie. Napoje przypominające piwo lub tak zwany Nordic Grog zostały zidentyfikowane przez naukowców z UW w naczyniach ceramicznych sprzed 4,5 tysiąca lat, które odkryto właśnie na Podlasiu. I to są takie najwcześniejsze ślady chemiczne sfermentowanych napojów alkoholowych w tym regionie. Fragmenty analizowanych 13 naczyń ceramicznych pochodziły ze stanowisk znajdujących się w Supraślund na nizinie północno-podlaskiej oraz w Skrzeszewie położone na nizinie mazowieckiej. Związane były z obrzędami charakterystycznymi dla społeczności tzw. kultury pucharów dzwonowatych. Badacze z UW oraz Politechniki Łódzkiej podali naczynia analizom, dzięki którym mogli zidentyfikować właśnie zachowane w tej masie ceramicznej związki organiczne zarówno od zwierzęce, jak i pochodzenia roślinnego. W próbkach zostały zidentyfikowane również kwas mlekowy, octowy, azaleinowy, naturalnie występujący w pszenicy czy jęczmieniu oraz różnorodne produkty przemiany materii u bakterii i drożdży. Analiza wykazała również obecność biomarkerów wiązanych z przetwarzaniem ziarna, takich jak kwas azaleinowy i sterole roślinne, które wskazują na możliwość wykorzystywania zbóż oraz owoców, a także potencjalne użycie żywic dla konserwacji lub aromatyzacji napojów. Znaleziska są silne powiązane ze społecznością kultury pucharów dzwonowatych, której pojawienie się datowane jest na 4-5 tysięcy lat temu. Wykształciła się ona w Europie Zachodniej na Półwyspie Iberyjskim i rozprzestrzeniła się m.in. na tereny Europy Środkowej, a jej nazwa związana jest z wyrabianiem charakterystycznych naczyń w kształcie odwróconego dzwonu. Wskazuje to, że spożywanie napojów alkoholowych mogło być integralną częścią rytuałów pogrzebowych i społecznych tej kultury, podobnie jak obserwuje się to w innych regionach Europy. Także tak, na Podlasiu tutaj były takie odkrycia, a my lecimy dalej z muzyką. Piosenka Perfect Illusion z Glass Pop.

0: To było oczywiście Dawid Podsiadło w piosence Pastempomat, ale remix Steve'a Nasha, a teraz czas na muzyczną nowość.
1: Muzyczna nowość.
0: I drugą muzyczną nowością dzisiaj jest piosenka Lie to Me od Malika Harrisa. I co sam artysta mówi o tej piosence? Przeszedłem przez okres dużych zmian i przewartościowałem wiele rzeczy. Ten utwór bardzo dobrze oddaje nowy etap mojego życia. Po raz pierwszy pracowałem z Adamem von Menzerem i świadomie chciałem odejść od rozbudowanego, niemal filmowego brzmienia na rzecz czegoś bardziej szczerego. Klimat miał być spokojniejszy, ale jednocześnie wciągać słuchacza wyjątkową energią. To muzyka, której można słuchać w domu, po ciemku i w słuchawkach, ale także w samochodzie, z opuszczonymi szybami i głośnością ustawioną na maksimum. Mówi artysta o powstaniu swojego nowego singla. Także myślę, że to jest czas, żeby posłuchać właśnie tej nowej piosenki. Malik Harris, Lie to Me.

0: Słuchasz Akademickiego Popołudnia w Radiu Sfera.
1: Twój ulubiony kolor to czerwony. Ona jest cała jak czerwona flaga. Powiewa tu mnie, a ty się przyglądasz.

0: To oczywiście była Kaśka Sochacka w piosence Femme Fatale, a teraz Milena ma dla nas troszkę wiadomości naukowych.
1: Tak jest, lecimy z nauką. I tak, polsko-niemiecki zespół naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, AWF w Katowicach oraz Uniwersytetu w Lubece opublikował w piśmie Pain przełomowe badania dotyczące tego, jak ból wpływa na nasz obraz ciała. I okazuje się, że ostry ból nie jest tylko pasywnym sygnałem alarmowym, ale aktywnym mechanizmem, który zmienia sposób, w jaki nasz mózg organizuje informacje o nas samych. Mózg jako architekt obrazu ciała, jak wyjaśnia dr Aleksandra Budzisz, pierwsza autorka badania obraz naszego ciała tworzony w mózgu nie jest wiernym odzwierciedleniem rzeczywistości. To złożona konstrukcja powstająca na bazie sygnałów zmysłowych, takich jak dotyk czy wzrok, naszych wcześniejszych doświadczeń oraz emocji oraz aktualnych oczekiwań organizmu. Na co dzień ten proces przebiega niezauważalnie, jednak pod wpływem bólu dochodzi do wyraźnych zniekształceń. Pacjenci z dolegliwościami przewlekłymi często opisują bolące części ciała jako większe, cięższe lub wręcz nieswoje. Aby zrozumieć ten mechanizm, naukowcy przebadali ponad 90 osób, którym pod kontrolą wywoływano ostry, krótkotrwały ból poprzez iniekcję soli fizjologicznej w dolnej części pleców. Wyniki były jednoznaczne. Osoby doświadczające bólu postrzegały bolący obszar jako znacznie większy niż w rzeczywistości. Zniekształcenia te wiązały się z obniżeniem ogólnej satysfakcji z własnego ciała i co ciekawe, zmiany te były najbardziej zauważalne po prawej, dominującej stronie ciała, co sugeruje jej większe znaczenie w naszym systemie somatosensorycznym. Czy co istotne, samo doznanie zastrzyku nie zmieniało percepcji, kluczowa była intensywność bólu. Potwierdza to koncepcję rozszerzania somatosensorycznego powiązaną ze zmianami neuroplastycznymi w korze mózgowej. Z punktu widzenia ewolucji te oszustwa mózgu mają głęboki sens. Przekonanie, że dana część ciała jest większa lub obrzęknięta, skłania nas do ostrożniejszego poruszania się i ochrony bolesnego miejsca. W krótkim terminie jest to mechanizm adaptacyjny, który drastycznie zwiększa nasze szanse na uniknięcie poważniejszych uszkodzeń. Tak jest, także o bólu. I lecimy dalej.
0: Tak, lecimy dalej. Piosenka Holla Bad Girl od Gwen Stefani.

0: To była piosenka Close Your Eyes od Rhodes, a my lecimy teraz z płytą tygodnia.
1: Why is that, ladies? I look good. You look good. I smell good. Yeah. I feel good. And make love good.
2: Oh. Płyta tygodnia.
0: No i płytą tygodnia w tym tygodniu jest Middle of Nowhere artystki Kacey Mai Musgraves. Inspiracją dla tytułu płyty był znak stojący w rodzinnej miejscowości artystki, niewielkim, pozbawionym sygnalizacji świetlnej miasteczku Golden w Teksasie, liczącym mniej niż 300 mieszkańców, z napisem Golden Somewhere in the Middle of Nowhere, czyli gdzieś pośrodku niczego. To właśnie ta fraza stała się symboliczną osią całego projektu, który jest już dostępny w przedsprzedaży w różnych formatach, między innymi na winylu w kolorze whisky. I tak, teraz możemy posłuchać piosenki z tej płyty. Kacey Musgraves, Billy Strings, Everybody Wants to Be a Cowboy.

0: To była piosenka Zbyszek od Domowych Melodii, a teraz czas na informacje studenckie, no i oczywiście temat wałkowany od tygodni, ale temat...
1: Na czasie. Na
0: gorący czasie. Temat gorący. Po prostu, tak.
1: Jest.
0: Piernikalie i artyści, którzy występują na piernikaliach. Wczoraj o godzinie 19 znowu został rzucony post z ostatnim rebusem, już ostatniej artystki bądź artysty. I rebus jest dosyć ciekawy, bo są to emotki. Emotka jedynki, emotka dwójki, trójki, czwórki, piątki. Emotka X-a oraz emotka pani, której tańczy.
1: Tak, ja się śmiałam, że to jest 1, 2, 3, 4, 5, nie ma tańca. Nie wiem, czy tak jest, ale chyba nie. Wątpię, żeby jakaś piosenka tak leciała.
0: Nigdy nie wiadomo.
1: Chociaż nigdy nie wiadomo. I co, właśnie tak jak... Na Facebooku strona Piernikalia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu napisali Atena rzuca wam wyzwanie po raz ostatni. No i co? I ludzie zgadywali, zgadują dalej w komentarzach, tak. Kto to może być?
0: Najczęściej pojawia się, że jest to artystka Brodka.
1: Tak, 3 razy aż. I jest nawet jeden komentarz, że jest to Bad Bunny.
0: Wydaje mi się, że nie.
1: Wydaje mi się, że no... Byłoby ciężko, ale byłoby fajnie. Myślę, że wtedy to emotki by były raczej krzeseł, ale... Ale...
0: Tak, no...
1: Nie wiem, jak to pasuje do Bad Bunny'ego, ale może. Może akurat komuś podpasowało. Ale co? Dzisiaj o 19, czyli już za...
0: Półtorej godziny.
1: Za półtorej godziny dowiemy się, kogo samorząd miał na myśli.
0: Ja myślę, że to będzie ta Brodka jednak,
1: też
0: wiesz?
1: Mi się tak wydaje, no, też mi się tak wydaje.
0: Bo tak za bardzo nikt inny mi nie pasuje jednak tutaj.
1: No Bad Bunny na pewno nie pasuje.
0: No to nie. To
1: więc
0: nie.
1: Raczej zostaje Brodka.
0: A szkoda.
1: Szkoda.
0: Chociaż
1: szkoda.
0: Brodka też fajna, ale wiecie, no Bad Bunny, nie?
1: No Bad Bunny to Bad Bunny, nie?
0: No, ale chyba za duży artysta, żeby przyjechał do Torunia zagrać na piernikaliach naszych.
1: No, ale można go słyszeć w Polsce, w Warszawie, tak?
0: Tak, tak.
1: Niedługo,
0: tak,
1: także... Tak. Jak chcecie Bad Bunny'ego, to możecie słuchać, ale płacąc na koncercie w Warszawie, tak. Większe pieniądze niż u nas na piernikaliach, a my lecimy dalej z muzyką.
0: Tak, piosenka cudowna, piosenka Azizam, What For Gang i Ed Sheeran.
1: Tak jest, lecimy.

To była piosenka Big Jack od AC/DC, To była piosenka Big Jack od AC/DC, a teraz czas na...

0: dobre opinie. I co o tym serialu? Sky Showtime ujawnia właśnie najważniejsze szczegóły, które dotyczą tego serialu. Jest to Rancho Duttonów. Także jeśli ktoś lubi Yellowstone, to wydaje mi się, że to może im się też spodobać, bo to są ci sami twórcy. Ale o czym opowiada Rancho Duttonów? To między innymi będzie opowiadać o losach Beth i Ripa, ale fabuła skupia się na zmaganiach pary, która pragnie zbudować takie życie od nowa w stanie samotnej gwiazdy. Z dala od tego rodzinnego Yellowstone muszą stawić czoła brutalnej rzeczywistości i bezwzględnym właścicielom sąsiedniego rancha. Na południu Teksasu więzy krwi są jeszcze silniejsze, przebaczenie jest ulotne, a cena przetrwania może być wysoka. W obsadzie mamy między innymi Kelly Reilly, Cola Hausera, Eda Harrisa, Annette Bening, Fina Littla, Juana Pablo Raba i wiele, wiele więcej. A serial trafi na streaming 22 maja, także już niedługo. I tego dnia też zostaną udostępnione pierwsze dwa odcinki. Także troszkę inaczej niż teraz zazwyczaj seriale są udostępniane, bo teraz zazwyczaj jest to jeden odcinek na tydzień, a teraz przy tym serialu dostaniemy aż dwa odcinki. Pierwszy sezon będzie się składać z 9 odcinków. Tak. Także jeśli ktoś lubi Yellowstone, no to na pewno warto ten serial obejrzeć, mu się spodoba. No i warto obejrzeć, tak. No
1: a 22 maja, tak? No to już niedługo,
0: tak.
1: Już niedługo. Można się szykować na premierę.
0: Tak, a teraz czas na kolejną piosenkę. I jak wcześniej mówiłyśmy o Brodce, to teraz właśnie poleci Brodka i piosenka Warsowi.

0: Calvin Harris, Florence Welsh i piosenka Sweet Nothing, a teraz przechodzimy do newsów studenckich.
1: Tak jest, przechodzimy do studentów. Prezentacje poetyckie, spotkania autorskie, koncerty i pokazy filmowe zdominują majowy boom poetycki, czyli impreza w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Odnowa, która rozpocznie się 11 maja i potrwa 4 dni. Wydarzenie zainauguruje pokaz filmu Nie ma duchu w mieszkaniu na Dobrej. O godzinie 19 zaplanowano ostatni w tym sezonie slam poetycki. We wtorek widzowie będą mogli obejrzeć film Wojaczek, po którym odbędzie się wolny rynek poetycki i koncert zespołu Wstyd. Środa i czwartek będą poświęcone przede wszystkim poezji. Publiczność będzie mogła poznać twórczość Krzysztofa Siwczyka, Dariusza Sośnickiego, Piotra Gajdy, Kamili Janiak, Agnieszki Żuchowskiej-Arendt, Marcina Mokrego, Justyny Kulikowskiej i Michaliny Cendrowskiej, a spotkania z autorami poprowadzi Rafał Gawin. W środę wieczorem zaplanowano wieczór z piosenkami Mariusza Lubomskiego z repertuarem pochodzącym z Torunia, z repertuarem pochodzącego z Torunia artysty zmierzą się studenci Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Mariusz Lubomski będzie gościem specjalnym tego koncertu. 27 majowy boom poetycki zakończy występ zespołu Metro. Także wiele ciekawych wydarzeń poetyckich, kulturowych, także
0: myślę, bardzo dużo atrakcji, naprawdę, tak, no, cały czas.
1: Całe cztery dni, więc wow. Tutaj wydarzeń będzie sporo i będzie można sporo zobaczyć, usłyszeć i myślę, że warto.
0: Warto, bo z tego, co mówiłaś, z tego, co cię słuchałam, to naprawdę warto. No, bardzo ciekawe rzeczy tam.
1: Tak, myślę, że można poznać wielu nowych, takich niszowych artystów, poetów, więc jak najbardziej zachęcamy od tak. nowa. A my lecimy dalej z muzyką.
0: Red Hot Chili Peppers i piosenka Monarchy of Roses.

0: To był teraz Krzysztof Zalewski i piosenka Głowa. A niestety nasz czas na akademickim popołudniu pomału się zbliża ku końcowi.
1: Tak jest, mamy godzinę 17.52.
0: Ale mamy jeszcze kilka minut, tak żeby jest. Tutaj do
1: mamy
0: was pogadać.
1: Mamy kilka minut, ale powoli się już żegnamy.
0: Tak. To musi być Milana.
1: Ja już wiem, co ty powiesz.
0: Wiesz, co ja powiem?
1: Wiem.
0: Tak?
1: Tak.
0: Słowo audycji.
1: Wiedziałam.
0: Albo zdanie audycji.
1: Słowo audycji, tak. Albo zdanie.
0: Tak.
1: Kurde, no. Dzisiaj było dużo różnych tematów.
0: Mm-hmm.
1: Ale pierwsze, co mi przyszło do głowy, to podatki i ten frizz. Nie wiem dlaczego, ale tak mi przyszło pierwsze do głowy.
0: I tak mega poważnie podatki.
1: No właśnie, mega poważnie. Na szczęście my jeszcze 26 roku życia nie ukończyłyśmy, także
0: tak.
1: Jesteśmy wolne od podatków takich, no wiecie, takiego podatku.
0: No jeszcze 6 lat, 5 niektórzy.
1: 5. No.
0: Ja za miesiąc też 5, ojej.
1: Ojej. To ja teraz odbiję piłeczkę i twoje zdanie czy tam słowo dzisiejszej audycji.
0: Gwiezdne wojny.
1: O, Gwiezdne wojny. To tak dużo przyjemniej niż moje.
0: Tak, dużo przyjemniej i to jest coś, co faktycznie lubię.
1: Tak, tak.
0: Tak.
1: No, no i co? Dużo ciekawych tematów dzisiaj mieliśmy.
0: Strasznie dużo, jak zwykle. Dużo fajnej muzyki.
1: Tak jest. O, i wiesz, co teraz mi przyszło do głowy?
0: Co?
1: Że przegląd prasy dzisiaj był ha ha hi hi w większości czasu. Nie
0: tak,
1: było nic,
0: tak.
1: Co nie było hi hi ha ha. Ha ha hi hi.
0: bo zawsze
1: jak jest temat jakiś taki...
0: Smutny,
1: no to mówimy, że nie jest to temat ha ha hi hi, tak jak w naszym dżinglu.
0: Tak, ale dzisiaj wszystko było w miarę ha ha i hi hi.
1: Tak.
0: Czy coś było tak w ogóle w miarę smutnego?
1: Chyba nie, chyba dzisiaj tematy były neutralne i... wesołe.
0: Mi się podobał mój temat na naukę o tym, że naukowcy znaleźli na Podlasiu resztki piwa.
1: Tak, tak. To
0: w ceramice. Tak.
1: Było to ciekawe, naprawdę.
0: Tak. To co?
1: No to co?
0: No to co?
1: No to co? Chyba się żegnamy.
0: Tak, tam dzisiaj na antenie siedziała
1: Milena.
0: I Zuza Stanek.
1: I Zuza. Dziękujemy wam bardzo za dzisiejsze akademickie popołudnie.
0: Tak.
1: I widzimy się następnym razem. Ja nie wiem kiedy jeszcze. Nie wiem, czy ty wiesz.
0: Ja też jeszcze nie wiem kiedy.
1: Jeszcze nie wiemy, ale jak się dowiemy, to będziecie
0: wiedzieć. Ale słuchajcie, ja na przykład będę się z wami słyszeć jutro
1: o
0: godzinie 18 na audycji Światła, Muzyka, Akcja. A za pół godziny tutaj, dzisiaj, teraz, za pół godziny, słuchajcie, będzie audycja Kulturator.
1: Tak, czyli...
0: Także możecie słuchać też. Zachęcamy.
1: Oczywiście, zachęcamy jak najbardziej.
0: Tak.
1: Dużo różnych kulturalnych rzeczy, także no musicie zostać z nami, nie wychodźcie.
0: Nie wychodźcie, bo za pół godziny naprawdę tutaj dziewczyny zawsze fajnie prowadzą ten Kulturator.
1: Oczywiście.
0: Więc zostańcie po prostu, a my was teraz też zostawiamy, ale jeszcze z piosenką tygodnia, a jest to piosenka Więcej czasu na miłość, Paula Roma.
1: Tak jest, lecimy.
0: Pa!
1: Pa!

0: Kulturator. Audycja kulturalna. Film, muzyka, teatr, sztuki multimedialne. W Radiosfera.
1: Minęła 18.30 i witamy na audycji Kulturator. Z nami dzisiaj w studiu skład Agat,
2: Mario
3: i Dominiko.
1: Wow. Zrobimy trochę głośniej tu i trochę głośniej tu, nie?
2: Tak. Trio wspaniałych.
1: Ale Maria to jest taki speaker, że zawsze ją słyszę, zawsze.
2: Ale to dobrze, chyba o to chodzi, nie?
1: A wy może jesteście ciekawi, co wy dzisiaj usłyszycie. Na pewno bardzo ważnym tematem będzie...
2: Karolak.
1: Ogólnopolski tydzień bibliotek. Tak, ale dobrze, no o Karolaku też będzie na koniec. Usłyszymy relacje z Festiwalu Teatrów Ulicznych. Dowiemy się, że w ogóle nasz uniwersytet ma taką nagrodę teatralną i kto ją dostał. Jeśli chodzi o kino, to mamy propozycje dokumentów, które możecie obejrzeć w naszym mieście. No, to co, zaczynamy od bibliotek, tak myślę, bo to nasz dzisiaj główny temat. A mówiąc główny, to też przeniesiemy się do biblioteki głównej naszej uniwersyteckiej. A dokładnie zaczynamy od tego hasła: biblioteka, otwierasz, odkrywasz. Bo to jest hasło tegorocznego właśnie Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. On tradycyjnie rozpocznie się 8 maja i jest to ogólnopolska akcja, oczywiście dotycząca promocji czytelnictwa, promocji bibliotek. Trwa ona od 2004 roku i organizuje ją Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Taka jest geneza. Właściwie obchody rozpoczyna ustanowiony w 1985 roku Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, który no właśnie 8 maja, więc... W tym tygodniu już zaczynamy duże święto i z tej okazji Biblioteka Uniwersytecka zaprasza na serię wydarzeń. Będzie otwarcie trzeciej edycji wystawy prezentującej hobby i pasje bibliotekarzy. Ekspozycja taka będzie właśnie dostępna w Bibliotece Głównej do 22 maja, ale jeszcze uzupełni ją... indywidualna wystawa prac Sylwii

0: Japoński komiks, zwany jako manga, a dokładnie Akademicka Strefa Relaksu zaprasza do świata mang, komiksów i powieści graficznych. To będzie od 11 do 15 maja i ze swojego doświadczenia powiem, że tak, w naszej bibliotece uniwersyteckiej jest bogaty zbiór mang.
1: Tak, ja się właśnie zdziwiłam.
0: Można wypożyczyć, zgadza się, i będzie można też je wypożyczyć, zobaczyć jakie są. I jest ich całkiem sporo. Są takie też, które są teraz ciężko dostępne do kupienia, bo na przykład odeszły już wydawnictwo od ich wydawania, więc warto zobaczyć. Kiedyś mi się udało upolować, już teraz chyba nie ma, ale udało mi się upolować jedną mangę Tezuki. One już nie są niestety wydawane i już chyba nie mamy, bo próbowałam ostatnio znaleźć, nie ma, więc coś się z nią stało, ale no... Polecam.
1: Mamy mangi w bibliotece, a nawet będzie można sobie samemu je wypożyczyć, bo biblioteka zapowiada jakiś taki self-check, jeśli o to chodzi.
0: Tak.
1: No, w ogóle i częścią tego wydarzenia, całego tego tygodnia bibliotek, organizowanego między innymi przez naszą bibliotekę uniwersytecką, jest też kiermasz książki regionalnej. To jest w ogóle duże wydarzenie, takie troszeczkę, jest częścią tego troszeczkę osobne. Domi?
2: Tak.
1: Czy powiesz nam kiedy to?
2: Pewnie. 11 i 12 maja zaplanowano spotkanie autorskie, debaty oraz targi książki regionalnej, podczas których...
1: Poczekaj, bo cię nie mam cię. Nie mam cię. Nie? Tak, bo to tamten mikrofon, nie tamten. Halo? Raz
0: no, dobrze, halo, tu Londyn.
1: Tak.
0: Ona blondy, ja blondyn.
3: Dobrze. To 11 i 12 maja zaplanowano spotkania autorskie, debaty oraz targi książki regionalnej, podczas których wydawcy zaprezentują publikacje o tematyce regionalnej obejmującej Pomorze Wschodnie i Zachodnie, Powiśle, Warmię i Mazury oraz województwo kujawsko-pomorskie. Szczegółowy program można sprawdzić na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej.
1: No i będą też różne spotkania. Na przykład 13 maja uczestnicy innego spotkania przeniosą się do Afryki sprzed 100 lat, ale tutaj będzie mowa o projekcie kolonialnym, ale związanego właśnie z polskim mieszczaństwem i niemieckim. Taką barwną historię rodzinną opowie Kasper Bojan i spotkanie rozpocznie się o godzinie 13 na drugim piętrze Biblioteki Głównej. Mamy też kiermasze.
0: W czwartek 14 maja Biblioteka Uniwersytecka będzie tradycyjny majowy kiermasz książek. Wśród wielu pozycji będzie można znaleźć wydawnictwa nietuzinkowe, mam nadzieję, że wydawnictwo niezwykłe również, i często już również trudno dostępne. Stoisko będzie można odwiedzić w godzinach 8:30-15 na parterze Biblioteki Głównej. Jeszcze więcej wystaw. Tydzień bibliotek zakończy wernisaż wystawy Wizja Miasta. Malarstwo Hanny Milewskiej na tkaninie. Na ekspozycję złożą się duże tkaniny z kolekcji gabinetu zbiorów graficznych, na których artystka ukazała swoją wizję miasta. Głównym tematem będzie cykl Zagłada Miasta z 1968 roku.
1: No i mnóstwo rzeczy dzieje się też na naszym wydziale humanistycznym, nie tylko w Bibliotece Głównej. Możecie sprawdzić cały osobny plan tego, co będzie się działo na humanie. Na pewno te wydarzenia pozwolą spojrzeć na bibliotekę z zupełnie nowej perspektywy. Będzie wyjątkowe oprowadzanie poza sferą czytelnika. Ja właśnie tutaj już wiem, bo będzie można zobaczyć takie zakątki biblioteki, których normalnie nam nie pozwalają oglądać. Można będzie, z tego co pamiętam, zrobić nawet sobie zdjęcie z takimi specjalnymi egzemplarzami. Czyli wiecie, wszystkie cenne eksponaty ze zbiorów Biblioteki Kolegium Maius.
0: Oj tak, mówili, że będziemy do podziemi wchodzić.
1: Boże, Maria, tutaj są rozmowy o literaturze Young
0: Tak,
1: Adult.
0: tak, właśnie widziałam i ja mówię, to jest coś dla mnie, nie? To jest idealnie dla mnie. Ja potrzebuję literatury Young Adult w swoim życiu.
1: Mhm. No i mamy na przykład wykład w 80 kryminałów dookoła świata. To może być też ciekawe. Cały ten program znajdziecie na stronie Wydziału Humanistycznego. Jeszcze, co jest istotne, oczywiście program takich specjalnych wydarzeń przygotowały różne biblioteki, nie tylko nasza Biblioteka Uniwersytecka, ale która tutaj no, mocno się zaangażowała jednak w ten ogólnopolski tydzień bibliotek. Z tego, co mi wiadomo, swój program mają też na przykład Biblioteka Pedagogiczna, ale ostatnio wspominałyśmy też o Bibliotece Społecznej, która mieści się w Domu Mus przy ulicy Poznańskiej i tam też odbędą się specjalne wydarzenia, z tego co wiem, to jakieś warsztaty się tam szykują.
0: Ooh.
1: Tak. My sobie dzisiaj

0: posłuchamy moich propozycji różnych, alternatywnych. Dlaczego? Ponieważ festiwal Rytmy Młodych, który wybiera zespoły młode, które wystąpią potem na festiwalu w Jarocinie, opublikował właśnie listę laureatów, którzy dostali się na same te Rytmy Młodych. Było tam mnóstwo zgłoszeń, więc jeśli interesuje Was muzyka młodych, alternatywnych zespołów, myślę, że warto sobie prześledzić nie tylko listę laureatów, ale w ogóle cały fanpage, całą stronę tego festiwalu Rytmy Młodych, nie Jarocin. Bo jest tam sporo smaczków, sporo zespołów, które zasługują na większy rozgłos, ale które jeszcze go nie mają. Na przykład zespół Wydmy przez 2V, taki zespół. Ja go kojarzę ze względu, że oczywiście jego nazwa jest zawarta w rzeczowniku w liczbie mnogiej języku polskim. No i Wydmy kojarzę z tego, że miały album w 2022 roku, a w zeszłym roku wydały kolejny album i posłuchamy sobie teraz singla z tego właśnie drugiego ich, chociaż pierwszego chyba oficjalnego albumu. Pijane Kung Fu się nazywa.
1: Muzyka non-stop.

0: Pijany Kung Fu, zespół Wydmy. Ja też polecam, oni mają jeden bardzo fajny, ale długi kawałek na tej płycie. Jeśli wejdziecie na Spotify, to jest ich najbardziej popularny kawałek, bardzo skoczny. Dobrze. Teraz pomówimy sobie o nadchodzącym festiwalu. Bo zawsze jakieś nadchodzą festiwale chyba. Zawsze.
1: Tak. Niezmienna na tym świecie.
0: One nadchodzą i nadchodzą i o nim mówimy. No na przykład teraz powiemy o festiwalu Kosmos Sztuki. Po raz kolejny ten festiwal odbędzie się w Toruniu i będzie to już jego trzecia edycja. Znaczy już, no jest to młody festiwal. Poprzednia edycja miała miejsce w sierpniu. Natomiast teraz czwarta odsłona odbędzie się w przyszłym tygodniu, będzie miała miejsce w dniach od 14 do 17 maja. Pamiętam z tej poprzedniej edycji, tej takiej letniej, że działy się tam na przykład takie wydarzenia jak potańcówka w stylu lat 30. Grała do niej warszawska orkiestra sentymentalna. W ogóle ta orkiestra zagrała też z naszą toruńską orkiestrą symfoniczną występ. Ta potańcówka zapadła mi w pamięć, bo na nią nie poszłam, co prawda. Ale różne właśnie wydarzenia ze sfery sztuki, ponieważ kosmos jest tak szeroki i tak różny jak sztuka. Więc festiwal to interdyscyplinarne wydarzenie, inspirowane oczywiście tematyką kosmiczną, ale łączy muzykę, teatr, sztuki wizualne, działania performatywne w różnych przestrzeniach Torunia. Mamy właśnie dostępny już cały program i teraz Was z nim zapoznamy. Festiwal zacznie się w czwartek.
1: Tak jest i zacznie się, uwaga, konferencją. Konferencją popularno-naukową Bądź świadomym dawcą narządów. Jest to konferencja o transplantologii, dobrze mówię?
0: Dobrze!
1: Jest to konferencja organizowana z okazji otwarcia wystawy Knockout Peak, sala mieszczańska ratusza staromiejskiego w Toruniu, a wstęp na nią jest wolny. O godzinie 17 wernisaż wystawy Macieja Śmietańskiego Knockout Peak w Fundacji Tumult na Rynku Nowomiejskim 28, wstęp wolny. I godzina 19, muzyka oceanu i pustyni, koncert, uwaga, bardzo trudna nazwa, Mo Calamity and the Wizards, jeżeli dobrze przeczytałam, Wyspy Zielonego Przylądka Francja oraz Razm Al-Masan z Jemenu i z Polski. Także to wszystko się odbędzie w CKK Jordankach. Bilety można nabyć na Biletyna, Bilety TOS, Kasa TOS w CKK Jordankach.
0: Ja w ogóle chcę powiedzieć, że cieszę się, bo że w Tumulcie właśnie będzie coś nowego, tutaj nawiązując do wernisażu tej wystawy w czwartek. Tak. A w piątek, no na przykład spektakle teatralne.
2: Tak, o godzinie 18 oraz 20.30 spektakl teatru Wierszalin pod tytułem Turlaj Groszek Remake 2025.
1: Bardzo mi się podoba nazwa.
2: Cudowna.
0: Specjalnie dałam wam do przeczytania.
2: Dziękuję. Tak, odbędzie się w CKK Jordanki. Bilety można nabyć na biletyna.pl, bilety tos.pl oraz w kasie tos w Jordankach. O godzinie 19 odbędzie się potańcówka z muzyką Beatlesów w wykonaniu zespołu Help, a Beatles Tribute Słowenia. Odbędzie się w zajezdni tramwajowej MZK na ulicy Sienkiewicza 24/26. Wstęp jest wolny. Natomiast o godzinie 20 Jakub Jan Bryntal i El Axo, będzie to koncert w Labie. Przystań towarzyska ulica Księdza Jerzego Popiełuszki 1 i wstęp również wolny.
0: Mam nadzieję, że usłyszeliście, tak, w zajezdni tramwajowej muzyka Beatlesów w formie potańcówki. Totalnie, tak, to się będzie działo w piątek, 15 maja.
1: Żyjemy w żółtej łodzi podwodnej.
0: Przypomniałam sobie wszystkie memy na temat tej piosenki.
1: Ja też.
0: Dobrze, może nasi słuchacze też. Teraz usłyszą jeszcze, co będzie działo się w sobotę 16 z okazji festiwalu Kosmos Sztuki. Na przykład mamy koncert kolejny w Labie. Zagra tam Immortal Onion. ale ważnym wydarzeniem sobotnim będzie toruński zlot wampirów, czyli akcja krwiodawstwa, pobierania krwi. Jeśli chcecie się do niej przyłączyć, udajcie się na plac przed CKK Jordanki w godzinach od 13 do 17, a zaraz potem o 20.30 za Jordankami projekcja filmu Nosferatu, Symfonia Grozy, tak, tego z 1922 roku. Ja się bardzo jaram tą propozycją, bo wstęp jest wolny, a do tego filmu będzie grana muzyka na żywo przez Mazola i Arfmik. No dzisiaj Maria tak super czyta. Arfmik Perfection. O 20.30 Nosferatu, normalnie w sobotę. I muzyczka na żywo, świetna rzecz. Festiwal zakończy się w niedzielę 17 maja. Odbędzie się wtedy spotkanie autorskie z reżyserem Edwardem Porębnym w Kombinacie Kultury. A na sam koniec festiwalu o 19 Trio Mandili z Gruzji zagra koncert w Dworze Artusa. I Trio Mandili to są właśnie gruzińskie kobiety, które stały się fenomenem w internecie. I naprawdę zostały tutaj ściągnięte na kosmos sztuki. Ja wam puszczę w ogóle, jak brzmi ich muzyka. Na przykład tutaj mamy taki kawałek Kakhuri. Tak, osiętan, mego walika.

0: Więc tak będzie brzmiał gruziński koncert grupy Trio Mandili, który odbędzie się na zakończenie festiwalu Kosmos Sztuki. My sobie przejdziemy właśnie teraz do samej sztuki i wydarzeniami, jakie czekają nas w Toruniu. Na przykład wystaw się w CSW. Ktoś chce?
1: Ja chcę, proszę
0: tak?
1: pani.
0: To kojarzysz temat?
1: Tak. Znaczy nie, ale mogę powiedzieć, ja jestem osobą, która bardzo mało siedzi w sztuce, chciałabym bardziej, ale tak. Wystaw się w CSW jest konkursem ogólnopolskim, fotograficznym. Organizuje je Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasów w Toruniu. Finałem jest wystawa pokonkursowa, gdzie są zaprezentowane wybrane przez jury prace, a ich temat to tak obrazy, które zatrzymują emocje, historie i sposoby patrzenia na rzeczywistość. Na wystawie zobaczymy pracę laureatów i laureatek konkursu. Wśród nich przyznana zostanie nagroda dyrektora CSW, będąca zaproszeniem do realizacji indywidualnej wystawy w kolejnych latach. Wernisaż 8 maja, w piątek o godzinie 19, czas trwania wystawy do 8 maja, 14 czerwca 2026, a wstęp jest wolny.
0: Tak więc taki wernisażek mamy. To jest duża coroczna impreza. Natomiast w OAKU 14 maja pasjonaci sztuki chętni pogłębić swoją wiedzę o malarstwie, Maria. Taką też chcesz pogłębiać, bo to jest tak stricte z wiedzy, tak jak ostatnio zapowiadałyśmy Kosaka na przykład. Więc tacy pasjonaci sztuki będą mieli okazję zanurzyć się w gęstą atmosferę weneckiego renesansu. W OAKU odbędzie się po prostu kolejne spotkanie z cyklu Decaio. I tym razem przybliży ono symbolikę obrazu Portret Młodzieńca autorstwa Lorenza Lota. Wstęp jest wolny. Persik.
2: Tak. W piątek będzie odsłonięcie kolejnej wystawy w klubu kawiarni Pers. Na wystawie zaprezentują swoją twórczość cztery artystki grafiki artystycznej. Ekspozycja ukazuje różnorodne sposoby interpretowania rzeczywistości poprzez indywidualne języki wizualne, w których punkt odniesienia stanowią zarówno doświadczenia osobiste, jak i szersze konteksty kulturowe. Praca artystek łączy refleksję nad relacją między przestrzenią, pamięcią i tożsamością, a także poszukiwanie własnego miejsca w zamieniającym się świecie. Wernisaż odbędzie się w piątek o godzinie 19.
0: No i jeszcze, jeśli chodzi o tematy z naszego uniwersytetu, przed nami trzecia edycja międzynarodowego projektu artystycznego ukazującego, uwaga, małe formy graficzne, czyli pocztówki. Nazywa się to wydarzenie Third International Cosmos Mail Art Project 2026. Pomysłodawczynią projektu, tutaj wspomnę, jest doktor habilitowana Agata Dworzak-Suboch, profesor UMK. Tematem tegorocznej odsłony projektu jest nic innego jak kosmos. Kosmos, czyli pojęcie otwarte, inspirujące zarówno do refleksji nad nieskończonością wszechświata, jak i nad miejscem człowieka w jego strukturze. No, ciekawe, co artyści umieszczą na pocztówkach, jeśli chodzi o ten temat. Możecie się dowiedzieć, udając się na wystawę, gdzie będą prezentowane prace ponad setki artystów i artystek aż z 11 krajów. Jeszcze raz, setka ludzi, ale się musieli tam nacharować, żeby to powiesić. Pozdrawiam Wydział Sztuk Pięknych w USP, gdzie będzie oczywiście to miało miejsce, tam przy ulicy Sienkiewicza. Otwarcie wystawy nastąpi 20 maja o 13. A my lecimy z kolejnym zespołem, który dostał się właśnie na rytmy młodych. To jest zespół Meatballs. Miałam kiedyś okazję widzieć ich na żywo. I puszczę wam kawałek pod tytułem Trudno, zasypiam.

0: To był zespół Meatball z piosenką Trudno zasypiam. A teraz kino. Na początek newsik ode mnie. Kino Niebieski Kocek zaprasza na prapremierę najnowszego filmu Ryszarda Kruka pod tytułem Piernikarki. Pokaz będzie miał miejsce 24 maja o 17:00. Oczywiście w Odnowie. I teraz o co w ogóle chodzi z tym filmem? Widzę, że wszędzie pojawia się ta informacja. Ja na przykład przeczytałam o tej produkcji w Ikarze, a sam Ryszard Kruk, czyli reżyser, mówi, że trudno w to uwierzyć, ale to pierwszy film dokumentalny mówiący o toruńskich piernikach. Tak, pan Ryszard postanowił w pierwszym toruńskim filmie o piernikach oddać w ogóle głos kobietom, czyli tytułowym piernikarkom. Produkcja wpisuje się z tego, co czytam, w nurt herstoryczny w kinie. Tak, więc bardzo kobieca tutaj tematyka. W filmie występują naukowczynie, występują dyrektorki, pracownice muzeów, bo no przecież te pierniki no, mamy wszędzie w kulturze Torunia. Będą kobiety z koła gospodyń wiejskich, będą biznesmenki, wiceprezeski największej w Europie fabryki pierników. No wszystkie te panie łączy oczywiście pasja do historii i tradycji związanych z piernikiem, więc jeśli się zastanawiacie, jak może wyglądać taki dokument, będziecie mogli zobaczyć go w kinie Niebieski Kocyk już niedługo.
1: A czy wy macie pasję do budyniu? Bo ja nie za bardzo, ale jutro w ramach Artus Festival zostanie wyświetlony film dokumentalny poświęcony Jackowi Szymkiewiczowi, znanemu szerzej jako Budyń. Jest to lider zespołu Pogodno. Dokument rekonstruuje jego drogę artystyczną od szczecińskich początków poprzez intensywny okres działalności Pogodno, po późniejsze projekty i współpracę. Budyń jawi się tu jako postać niejednoznaczna. Jest charyzmatycznym frontmanem, poetą codzienności, ironistą, a jednocześnie skrywa w sobie głęboką wrażliwość i jest świadomy języka jako tworzywa. Szkoda, że nareszcie, tak się ten film nazywa, to jest zapis pewnej epoki, gdy alternatywa była jeszcze przestrzenią dla eksperymentu. Reżyserią zajął się Sebastian Juszczyk. Jak wiadomo, krajem tutaj produkcji jest Polska, a został to wyprodukowany w zeszłym roku i trwa ponad półtorej godziny.
2: Tak, wspominając właśnie Dwór Artusa, przypominamy o cyklu Filmowe Poniedziałki. Tytuły filmów zawsze pozostają tajemnicą. Najbliższa okazja do wzięcia udziału w takim seansie będzie w poniedziałek 11 maja. W tym miesiącu Artus Cinema stawia na przegląd amerykańskich produkcji filmowych, ukazując gorączkę sportowej rywalizacji splatającej się z życiowymi rozterkami wyrazistych głównych bohaterów. I co tym razem obejrzymy? Pełna dramatycznych zwrotów historia mistrza mieszanych sztuk walki, który w drodze na szczyt musi zmierzyć się nie tylko z rywalami na ringu, ale także z własnymi słabościami, kryzysem w małżeństwie i demonami przeszłości. Seans jak zwykle poprzedzi krótka prelekcja przedstawiająca historię powstania filmu oraz kinowe ciekawostki z nim związane. No i odbędzie się to w poniedziałek o 16:30.
0: Macie jakieś domysły, co to może być za film?
1: Warrior.
0: Mamy tutaj mieszane sztuki walki, rywale nie tylko na ringu. Ja tym razem chyba się nie domyślam.
1: Warrior, ja myślę, że Warrior.
0: Ale no, możemy potem poobstawiać.
1: Dobrze.
0: Dobrze. Na pewno jedną z głośniejszych premier ostatnio była nowa produkcja Diabeł ubiera się u Prady, czyli dwójeczka, druga część. To produkcja studia 20th Century Studios, która oczywiście kontynuuje losy bohaterów tego całego hitu sprzed, 20 lat już. No, co tam się dzieje?
1: Z tego, co tutaj wiemy, to Miranda Priestly w końcu ma odejść na zasłużoną emeryturę i ponownie spotyka się ze swoją byłą asystentką, Emily Chartlon, która teraz stała się też jej rywalką o przychody z reklam w obliczu spadku popularności mediów drukowanych. I ja lubię powiem tak, mam love-hate relationship z jedynką, bo to jest film, który jest bardzo, przekazuje bardzo toksyczne wzorce i ogólnie jest bardzo, bardzo zły momentami, ale pani Meryl Streep, jak ja dorosnę, to ja chcę być jak Meryl Streep. Meryl Streep, ona po prostu niesie na barkach te wszystkie filmy. Ona jest tak wspaniała i po prostu robi taką robotę aktorską. To jest tak fantastyczna aktorka i tak barwna w ogóle dusza, że naprawdę ja mogę nienawidzić tego filmu, ale kochać go jednocześnie, bo jest tam Meryl.
0: Rozumiem.
1: Tak.
0: No w ogóle Meryl Streep to jest duża postać w historii kina, a ta nowa produkcja, ta dwójka jest tak głośnym, jeszcze nie hitem ze względu na odbiór, ale przez to, że pojawiła się ta druga część, widzę, że promocja tego filmu jest tak ogromna, że wyobraźcie sobie, jak wpisałam tytuł w Google, w wyszukiwarkę, to zaczęły mi chodzić szpilki po ekranie czerwone. Dosłownie jest taka animacja, że szpilki zaczynają chodzić po ekranie.
1: Wow.
0: Tak, premiera miała miejsce 29 kwietnia, a polska premiera 1 maja i widzę, że temat tego filmu wszędzie w mediach dotyczących kultury i się kręci i wszyscy naprawdę swoje jakieś recenzje zaczynają teraz wyrzucać ze względu, że jest pierwszy jeszcze nie minął tydzień właściwie od polskiej premiery. Z tego co doczytałam, to w Toruniu oczywiście będziemy mogli zobaczyć ten film Cinema City, a właściwie już możemy. Patrzcie, akurat dzisiaj jest środa, jest taniej. I jeszcze tak się doczytałam, mówiąc o kinie. Jak weszłam na stronę Cinema City i patrzyłam, o której są seanse, oczywiście są cały czas, bo jest to giga hit, Cinema City umieściło taką jeszcze informację, że w kinie na Czerwonej Drodze to w ogóle ten film jest wyświetlany w projekcji laserowej Barco. I ja się wczytałam, że jakiś czas temu właśnie do tej sieci kin Cinema City weszła nowoczesna technologia wyświetlania filmów i ona tak pokrótce ma zastąpić te tradycyjne lampy ksenonowe. Ja się akurat nasłuchałam o lampach ksenonowych, kiedy pan Józef, pierwszy operator w kinie Niebieski Kocyk przed laty opowiadał na 30-leciu Niebieskiego Kocyka o tym. W każdym razie ta technologia, wiadomo, daje nam wyższą jakość, wyższą jasność, fajniejszą paletę barw i zastanawiam się, czy to faktycznie jest aż tak odczuwalne. Słyszałyście o tym?
1: Wiesz co, nie, ale myślę, że do tego filmu tak, bo jeżeli chodzi w ogóle nawet o jedynkę, to też zapomniałam powiedzieć o jednej zalecie, czyli ubrania. Tam ubrania w tym filmie, fantastyczna robota i naprawdę te ubrania były po prostu świetne i myślę, że takie nasycenie kolorów jeszcze bardziej pomoże temu filmowi. Będą one widoczne jeszcze bardziej. To jest najważniejsze w tym filmie, czyli moda.
0: Super, super. To lepiej bym się do tego nie odniosła. No. A my teraz przeniesiemy się w świat, który tworzy zespół Stany Pośrednie, który również zakwalifikował się na rytmy młodych. I mamy tutaj taką w radiu nawet już zapisaną ich piosenkę. Możesz znaleźć mnie, więc sprawdźmy.

0: wow, Stany Pośrednie, możesz znaleźć mnie, a my powiemy wam, co możecie znaleźć w Książnicy Kopernikańskiej, bo czas na książki. Tak. Oddaję wam głos po prostu.
1: Harry Potter.
0: O Boże.
1: O nie, nie, nie.
2: Harry Potter, pragnę cię.
0: Przepraszam.
3: Tak, w ten piątek o godzinie 18 odbędzie się wydarzenie dla tych, na którzy wciąż czekają na swój list z Hogwartu.
2: Zgadza się, ja dalej czekam.
3: Tak, ja też. Odbędzie się spotkanie z Danielem Muniowskim, twórcą kanałów Strefa Czytacza i Potterownia. Jest to znawca świata Harry'ego Pottera, osoba, która rozkłada rozdziały książek na czynniki pierwsze, wgryzając się w fakty, spekulacje i teorie fanowskie. Podczas spotkania ustawimy zmieniać czasu na 25 lat wstecz i wrócimy do wspomnień z polskich premier. Porozmawiamy również o fenomenie Harry'ego Pottera, poszukamy absurdów fabularnych, bo dyskutujemy o teoriach, wielkim planie Dumbledora, brakujących elementach filmów oraz być może rozliczymy wreszcie Severusa Snape'a. Myślę, że na to czekam najbardziej.
2: Ja też. Będziemy grzebać w fabule i psychologii postaci i podawać wątpliwość, fakty i motywacje bohaterów oraz roztrząsać wszystkie a co jeśli. Czyli to, czego pokolenie Harry'ego Pottera potrzebuje najbardziej, ale Mugole nie chcą słuchać. Wstęp jest wolny, ale tutaj trzeba przestrzec, że będą spoilery. Znajomość książek może okazać się obowiązkowa. Przypomnijmy, to jest 8 maja o godzinie 18.
0: Dobra, daję wam... Wow. Daję wam 10 sekund, żeby powiedzieć, o czym byście dyskutowały na tym spotkaniu.
2: Ja bym dyskutowała na temat tego, że Severus Snape jest postacią wybielaną i romantyzowaną. Jest uważany, mimo że pan Alan Rickman był fantastycznym aktorem, no zawsze w moim sercu kocham go.
3: Tak, z tym się zgadzam z tą częścią. Tak.
2: To uważam, że Snape jest postacią wybielaną, romantyzowaną. On był złym człowiekiem, Lily dobrze wybrała. Lily wybrała dobrego gościa,
0: nie,
2: a nie Red Flaga.
0: Dominika, chcesz coś dodać?
2: Potem Agat wycisza mi mikrofon, nie?
3: Ja akurat się tutaj nie mogę zgodzić. Ja właśnie uwielbiam... Znaczy uważam, że większość ludzi właśnie nadal jakby... Wszyscy z moich znajomych nienawidzą Severusa, to jest po prostu...
2: Ja nie, to nie jest tak, że ja
3: znaczy,
2: go nienawidzę.
3: Ale wiem, ale ogólnie mówię o moich znajomych, jakby to jednak, nie wiem, nie rozumieją tej postaci, a myślę, że ona jest trochę jednak głębsza.
2: Nie,
3: więc...
2: to jest złość.
3: Tam... Myślę, że Dumbledore był gorszy.
2: No na temat Dumbledora już opowiadałam Agat, treściłam i trochę nie wiedziała, co powiedzieć.
0: Dobrze, tak. Dobrze, ale ja chcę jeszcze powiedzieć o Czarnobylu.
2: Dobrze, to
0: dobrze,
2: mówię o Czarnobylu.
0: Tak,
2: odpuszczamy.
0: Bo,
2: to mi wybieramy się w piątek, nie?
3: Tak?
2: Ja też pójdę.
0: Tak.
3: O, to fajnie.
0: Atmosfera w studiu jest bardzo, bardzo...
2: Napięta, no my tutaj chciałyby do bicia się już.
0: Tak, no napięta niestety była też kiedyś sytuacja w roku 86. W Książnicy Kopernikańskiej odbędzie się jeszcze jedno spotkanie dzień szybciej niż to, o którym mówiły dziewczyny, bo w czwartek uczestnicy tam oddalą się myślami do realnych wydarzeń z 86 roku, jak wspomniałam. Odbędzie się wydarzenie upamiętniające oczywiście 40. rocznicę katastrofy czarnobylskiej. Gościem księżnicy będzie Borys Tynka, czyli autor książki reporterskiej pod tytułem Sekrety Czarnobyla, w którym zabiera czytelników właśnie na miejsce katastrofy. Stawia tam wiele pytań o to wydarzenie. Będzie można z nim porozmawiać, a rozmowę księżnicy poprowadzi Magdalena Geraga. Start spotkania o 18. Do tego jeszcze mam taką krótką informację o spotkaniu poetyckim. Tym razem nie o książkach, tylko poetyckim, bo swój tomik poezji wydała kiedyś Barbara Bleja Sosna. I spotkanie dotyczące kobiety wrażliwej będzie miało miejsce w domu Heleny Grosówny 8 maja w piątek, ale o godzinie 12. Tak, i przypominamy na koniec, że w poniedziałek, to teraz po weekendzie, w poniedziałek zaczyna się majowy boom. Bardzo ładny boom to było. Ale majowy boom poetycki w Odnowie. Więc sprawdźcie sobie, co będzie się tam działo. Ja jeszcze tutaj puszczę nam relację, bo mamy relację reporterską od naszego kolegi Wojtka z Festiwalu Teatrów Ulicznych, o którym opowiadaliśmy, więc sprawdźmy, co się tam działo.
4: Nazywam się Łukasz Puczko, znany w sieci szerzej jako Puppetman i występuję po raz pierwszy w Polsce od 18 lat ze swoją marionetką psa, która się nazywa Burek.
5: Burek, czy chciałbyś coś dodać?
4: Burek jest psem milczącym i zazwyczaj spektakle polegają na tym, że to jest improwizacja z żywymi psami i to te żywe psy robią cały hałas, szczekają, wchodzą w interakcję. Jako że lalka bazuje na zapachu oraz mowie ciała, to przez 18 lat nie zdarzyło się zagrać w taki sam sposób. Zaczynałem od tak zwanego baskingu w Europie i dopiero 6 lat temu wróciłem jakby tutaj do nas, do Polski i stąd jakby zaczynam działać na terenie Europy. Burek jest wyrzeźbiony z drewna lipowego. Przede wszystkim waży około 4 kg, co też zapewnia mu jakby pełną dynamikę, możliwość występów w trakcie deszczu, w trakcie wiatru. Wchodzi w pełną interakcję z psami i psy, które są mniejsze od owczarka niemieckiego, raczej poprzez ugryzienie niewiele mu zrobią, bo jest bardzo wytrzymałą lalką jak na marionetkę.
5: Jak panu się podoba na festiwalu?
4: Wręcz jestem zakochany w reakcjach widowni. Występują na tym festiwalu również inni moi znajomi artyści. Część z nich przyjechała również pierwszy raz do Polski i są zachwyceni atmosferą, są zachwyceni odbiorem, organizacją całego festiwalu. Jest naprawdę fenomenalny odbiór.
6: Urszula Kłosiewicz.
5: Jest pani tutaj z Katarynką, to prawda?
6: Tak, zgadza się.
5: Jak w ogóle taka Katarynka działa i jak nazywa się w sumie osoba, która gra na niej?
6: Osoba, która gra na Katarynce jest po prostu kataryniarzem bądź kataryniarką w moim przypadku. Natomiast jeśli chodzi o to, jak działa. Gramy tutaj z moim partnerem Tomaszem na Katarynce niemieckiej firmy Stiber, która ma 25 lat, ale działa dokładnie tak jak Katarynki przed 100-150 laty. Czyli jest napędzana korbką, powietrze jest pompowane do miechów. I w momencie, kiedy tutaj na perforowanej taśmie dziurka trafia na dziurkę w czytniku, otwiera się piszczałka, wydobywa się dźwięk.
5: Czy często pani i pani partner mają okazję grać na różnych festiwalach?
6: Szczerze mówiąc, ostatnio nie zdarzało nam się grywać w Polsce. Regularnie grywamy na festiwalach na Słowacji. W ubiegłym roku graliśmy na festiwalu w Jeleniej Górze, który również w ten weekend odbywa się po raz drugi w Jeleniej Górze. No niestety nie możemy być wszędzie, w tym roku wybraliśmy Toruń.
5: Od jak długiego czasu zajmuje się pani tym?
6: Gdzieś od 10 lat, partner, tak jak mówiłam, Katarynka ma 25 lat, więc gra odkąd ją nabył 25 lat temu.
5: A jak się pani podoba na festiwalu?
6: Ja w ogóle uwielbiam Toruń. Pierwszy raz w Toruniu byłam jako 12-latka, 13-latka, ponieważ mieszkał tutaj mój stryj i byłam u niego z wizytą, natomiast później kilkakrotnie byłam w Toruniu, na krócej, na dłużej. Jest to przepiękne miasto, natomiast nie spodziewałam się takich tłumów. Wczoraj było zupełnie inaczej. Też wszystko zależy od miejsca. Myślę, że gdybyśmy stanęli koło pomnika Kopernika, byłoby zupełnie inaczej. Natomiast z tej strony rynku przechodzi po prostu mniej osób.
5: Chciałem się zapytać pani kompanów, czyli dwie małpki, które siedzą na Katarynce.
6: Tradycją było, że kataryniarze występowali z małpkami żywymi. Niestety, w dzisiejszych czasach to już jest nie do pomyślenia, żeby w ten sposób męczyć zwierzątka. Więc mamy tutaj takie repliki. Pierwsza małpka to jest makak. Druga małpka to jest kopia małpek mechanicznych tworzonych w Stanach Zjednoczonych. Małpka ta nazywa się Charlie, która ma tutaj mechanizm, gra na talerzach, uśmiecha się i robi słodkie oczka.
7: Miło mi, jestem Kuba, pochodzę z Wrocławia i przyjechałem tutaj z Freak Artem do Torunia. Robimy miasteczko cyrkowe przez majówkę.
5: A co można na tym miasteczku cyrkowym zrobić?
7: Można się zacząć uczyć chodzić na linie, można spróbować swoich sił z żonglerką, można po prostu fajnie spędzić czas z rodziną, przyjaciółmi, bez względu na wiek i swoje możliwości.
5: Od kiedy pan zajmuje się takimi rzeczami, że jeździ pan i jest pan animatorem?
7: Myślę, że początek to jest na rok 2017. Wtedy gdzieś zacząłem się zajmować cyrkiem, potem w 2018 zacząłem uczęszczać do szkoły animatorów kultury, dokładnie we Wrocławiu Skiba, która już niestety nie istnieje. No i od tego czasu tak właśnie na różnych okazjach, czy w ramach jakiejś własnej praktyki robię takie rzeczy i staram się pokazywać ludziom, że to, że coś nam nie wychodzi, to nie znaczy, że tego nie umiemy, tylko jeszcze nie umiemy.
5: A jak się panu podoba publiczność i zwiedzający w trakcie tego weekendu majowego?
7: No super mi się podobają, świetni kolorowi ludzie, uśmiechnięci. Przychodzą tutaj miło spędzić czas w taki, bym powiedział, produktywny sposób, no bo można pójść, że tak powiem, brzydko walić browar nad rzeką, a można porobić coś takiego właśnie, nie wiem, czy to słowo twórczy pasuje, no ale takiego alternatywnego, nie? Bo to jest aktywne spędzanie czasu, uczenie się nowych rzeczy, no bo ta atrakcja jest przede wszystkim dla dzieci, ale ja tu widzę dużo dorosłych, którzy również próbują chociażby właśnie z żonglerką swoich sił, z nauką balansu i takie tam, więc No, ja mega szanuję ludzi, którzy robią coś takiego aktywnego właśnie. Tak też ja kultywuję, próbuję.
5: A jaka jest pana ulubiona sztuczka lub kategoria z sztuki cyrkowej?
7: Żonglerka, zdecydowanie żonglerka. Na drugim miejscu ekwilibrystyka, czyli dla nieuznajomionych to sztuka balansu tak zwana, takie ładne słowo. Żonglerka, przede wszystkim żonglerka i balans.
6: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Sfera.
4: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Sfera.
7: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Sfera. Chciałbym życzyć wszystkim przeszkód takie, nad którymi są w stanie przeskoczyć i z których będą wzrastać silniejsi. Nie poddawajcie się, pamiętajcie, że każdy z nas kiedyś nie chodził, nie mówił, a teraz wszyscy chodzimy i mówimy, a dzieje się to tylko dlatego, że mimo że upadamy, to się podnosimy, próbujemy dalej i tego życzę wszystkim. Miłego dnia.
0: Dziękujemy naszemu raper Rob. Tak. Dziękujemy Wojtek za relacje z festiwalu toruńskich teatrów ulicznych. A teraz właśnie teatry. Zawsze jakieś newsiki z teatrów, na przykład tym razem taki, że Maria Kieszkowska z Teatru Wila Machorzycy i Grażyna Rutkowska-Kusa z Teatru Paj Pomorski zostały tegorocznymi laureatkami Nagrody Teatralnej UMK, o której wspomniałam na początku naszej audycji. No więc po kolei, co to jest za nagroda w ogóle? Nagroda Teatralna UMK jest przyznawana, proszę was, od 2003 roku na mocy umowy między rektorem naszego uniwersytetu a dyrekcją Teatru Wila Machorzycy. W latach późniejszych jeszcze rozszerzyło się to o współpracę z Teatrem Baj Pomorski i naszym teatrem muzycznym w Toruniu. W zamyśle miała to być forma uhonorowania najlepszych artystów, czyli i aktorów, i reżyserów, i scenografów, i wszystkich, lub najciekawszych artystycznie przedstawień danego sezonu w Toruniu. No i co wiemy o nagrodzie?
3: 19 kwietnia nagrodę odebrała Grażyna Rutkowska-Kusa, aktorka Teatru Baj Pomorski, która przez ponad 4 dekady pracy na scenie stworzyła wiele niezapomnianych postaci. W ostatnich sezonach szczególnie zapisała się w pamięci widzów, odgrywając role charakterystyczne m.in. Wrony w spektaklu Kapelusz Pani Wrony czy Baby Grochowej w spektaklu Cicho. Nagroda została wręczona aktorce po premierze Śpiącej Królewny, w której animowała postać królowej.
2: Międzynarodowym Dniu Teatru, który obchodzony jest 27 marca, przedstawiciele Wydziału Humanistycznego wręczyli Nagrodę Teatralną UMK Marii Kieszkowskiej, aktorce teatru imienia Wila Machorzycy za rolę Maggie Beckhardt w spektaklu Horror Mirror. Maggie w kreacji Marii Kieszkowskiej jako indiańska striptizerka, zgwałcona i skazana za współudział w zemście na sprawcy, daje przejmujące świadectwo dylematów związanych z przemilczeniem, przemocy wobec kobiet i społecznych konsekwencji tego aktu.
0: Więc na razie mamy takie laureatki tej nagrody, natomiast trzecia statuetka, tym razem dla osoby związanej z Kujawsko-Pomorskim Teatrem Muzycznym, zostanie wręczona podczas, uwaga, Ogólnopolskiego Przeglądu Dyplomów Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych, czyli ten festiwal, który znany jest nam pod hasłem Przygrywka, ponieważ to właśnie wydarzenie związane jest z teatrem muzycznym w Toruniu. A sama przygrywka będzie działa się już niedługo, pod koniec maja. Rozpocznie się 26 we wtorek. Oczywiście zostaną zaprezentowane tam różne dyplomy i egzaminy wyższych szkół artystycznych i muzycznych. Natomiast samo wręczenie nagrody, sama gala jej wręczenia odbędzie się na koniec festiwalu, czyli 30 maja. Dzisiaj jeszcze propozycja muzyczna od zespołu Szkło.
8: Kawałek pod tytułem Szklane domy!

0: Janusz, Erek, Gary, Łysy, jestem Szymon! Do zobaczenia w nowym roku!
1: A, do zobaczenia w nowym roku.
2: Nie, właśnie do zobaczenia w piątek, bo w piątek zespół Szkło zagra w kombinacie razem z Sherry Lips. I właśnie Szymon, który tutaj przed chwilą się wypowiadał na tej wersji Leaf, nam jeszcze trochę opowie.
3: Siemanko, tu Szymon ze zespołu Szkło. Stacjonujemy w Bydgoszczy, gramy emo, ponieważ tak nas wychowała ulica. Obecnie nagrywamy klip, który jest nagrodą za wyróżnienie w bydgoskiej bitwie kapel w klubie Over the Under. Będzie to klip do utworu Gram w twierdzy i jem pizzę. A jeśli wy chcecie usłyszeć ten kawałek na żywo, zapraszamy do Kombinatu Kultury już w piątek, 8 maja. Zagra też Sherry Lips. Zapraszamy. Pozdro od Szkła dla Radia Sfera.
2: A jeśli chodzi o czwartek, Maria, jutro gra kto?
1: Karolak.
2: Tak, jeśli chodzi o piątek, w piątek neoklasika, wykonanie symfoniczne różnych utworów, tam będzie też Damian Ukerze, tak. W CKK Jordanki. W sobotę mamy na przykład imprezę grunge'ową w kombinacie, a w niedzielę będzie tam impreza bardziej w stylu celtyckim. Taka muzyka na żywo czeka nas w Toruniu, a my żegnamy się z... To był kolejny odcinek audycji Kulturator. Słyszymy się za tydzień. Na koniec piosenka wybrana przez Dominikę, tak. Ponieważ Dominika była na koncercie.
4: Five Seconds of Summer.
2: I dlatego wy też musicie posłuchać tego zespołu. Żegnamy się. Agata.
1: Maria.
4: Dominika.
2: A wy zostańcie na antenie, bo za chwilę herbatka z wiedzą.

0: Czas na herbatkę z wiedzą.
1: Tak jest, witajcie serdecznie. Wybiła godzina 19:30. Mamy pierwszą środę miesiąca, jest 6 maja, także to idealna pora, żeby rozpocząć naszą co dwutygodniową audycję, czyli Herbatka z Wiedzą. I dzisiaj słyszycie się ze mną, czyli z Aleksandrą Nędza, ale mam też dzisiaj wyjątkowego gościa. Także bardzo miło jest mi Ciebie, Lauro, powitać.
2: Mi również, dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: I dzisiaj sobie porozmawiamy, jak mogliście zobaczyć w internecie, o muchówkach, bo jest to temat, którym obydwie się zajmujemy w naszych naszej pracy naukowej.

0: na kierunku biologia sądowa. No i w nauce interesuje mnie przede wszystkim właśnie entomologia sądowa, o której będziemy dzisiaj mówić, ale lubię też osteologię, anatomię, to są takie ciekawe dla mnie tematy. No a tak poza nauką to generalnie bardzo lubię muzykę i kocham chodzić na koncerty. Bardzo lubię chodzić na spacery, na siłownię i grać w gry, jak tylko mam czas.
1: O, no proszę, czyli masz bardzo zróżnicowane zainteresowania. Najważniejsze, że znajduje się w nich też miejsce na tą pasję naukową. I tak jak wspomniałaś, jesteś absolwentką kierunku biologia sądowa i to właśnie tam się poznałyśmy. No i tak się złożyło, że pisałyśmy pracę licencjacką u jednego promotora wspólnego. No i obydwie zostałyśmy też u niego na magisterce. I w sumie, co też ciekawe, powiem ci, Laura, że prowadzę już cały ten rok akademicki audycję, a pierwszy raz mówię o tym, co ja robię faktycznie naukowo, więc fajnie, że takie spotkanie udało nam się zorganizować. No i dobra, to może na początek porozmawiamy sobie trochę właśnie, czym jest w ogóle ta entomologia, czym są muchówki, które już tutaj wspomniałyśmy, bo myślę, że warto wprowadzić naszych słuchaczy troszkę w temat. I zacznę może od tego, że muchówki są jednym z czterech najliczniejszych gatunków rzędów owadów, tuż obok chrząszczy i motyli. No i tradycyjnie dzielimy je na dwa podrzędy, ale tu są skomplikowane łacińskie nazwy, więc to sobie odpuścimy. Ale warto dodać, że przypuszcza się, że dotąd na całej naszej planecie odkryto około 160 tysięcy gatunków muchówek, które zostały podzielone na ponad 180 rodzin. A co ciekawe, przypuszcza się, że między 400 tysięcy a 800 tysięcy gatunków muchówek jeszcze nie jest opisanych. To jest niesamowite.
0: To prawda, ale też z tego, co wiem, to w Polsce mamy zaledwie 6,5 tysiąca muchówek, więc jest to naprawdę bardzo mało jak na to, co mamy na całym świecie.
1: Właśnie, tutaj warto dodać, że jak na nasz rejon, no to właśnie jest tak mało tych gatunków, bo jednak większa bioróżnorodność znajduje się raczej gdzieś w lasach tropikalnych, prawda? Dlatego często też od nas z uniwersytetu entomolodzy wybierają się gdzieś w odległe rejony, na przykład teraz w Australii był nasz promotor razem z profesorem.
0: Na całe 3 tygodnie.
1: Dokładnie. I to właśnie w takich rejonach niekoniecznie jeszcze dobrze zbadanych znajduje się ta największa różnorodność muchówek. No a tak jak wspomniałyśmy, jest ponad 180 rodzin samych much, które teoretycznie dla takiego normalnego człowieka, spojrzy na okno, mucha.
0: No, wszystkie są tym samym.
1: Dokładnie. Dokładnie. A tak naprawdę bardzo się różnią. Między innymi różnią się swoją strategią życiową, która jest też zróżnicowana dla larw i postaci dorosłych muchówek. I jeżeli chodzi o dorosłe muchówki, to może powiedz. Tak.
0: Jasne. Jeśli w sumie zarówno dorosłe, jak i larwy możemy podzielić na saprofagi, na koprofagi, na hematofagi, nawet na drapieżniki, czy też pasożyty zwierząt. No i właśnie nekrofagi, które nas najbardziej interesują w naszych pracach. No ale te strategie rzeczywiście są różne i też dzięki temu, że one mają różne te strategie życiowe, to różnią się też aparatami gębowymi. Mm-hmm. Właściwie każdy gatunek ma jakiś inny. Są tam te aparaty kujące, ssące, gryzące. Wszystko w zależności od pokarmu spożywanego.
1: Tak, no i właśnie tak jak Laura wspomniała, nas najbardziej interesują te muchówki o potencjalnym znaczeniu nekrofagicznym, czyli takim, których larwy żerują na zwłokach. I takie muchówki wykorzystywane są w entomologii sądowej, czyli czymś, czym nasza katedra się zajmuje. I metoda ta polega tak naprawdę na ocenie czasu zgonu, właśnie, który upłynął od momentu zgonu do badania. No i metoda ta powstała na potrzeby praktyk przede wszystkim śledczych i obejmuje badania tych stawonogów pod kątem potrzeb dowodowych dla wymiaru sprawiedliwości. I tak jak wspomniałam,

0: głównym jej celem, takim w sumie nadrzędnym, jest określenie czasu, który upłynął od momentu zgonu, który jest szacowany na podstawie występowania i rozwoju stawonogów na zwłokach. No i tutaj wyróżniamy takie dwie główne metody, które wykorzystujemy w entomologii sądowej.
1: Tak, i właśnie jedną z metod jest metoda sukcesyjna, która polega na tym, że analizujemy skład gatunkowy, ten jakby zespół owadów, który pojawia się nam na zwłokach. No i wtedy to jest raczej metoda stosowana dla takich dalszych etapów rozkładu, tak, już późniejszych, gdzie właśnie możemy zobaczyć, co już tam wylądowało, co już poleciało, co się rozwinęło. Natomiast mamy też metodę rozwojową, w której sprawdzamy, na jakim etapie rozwoju są dane gatunki. No i dzięki temu wiemy, kiedy mniej więcej te jaja mogły zostać złożone, kiedy one się z nich wylęgły, czy też kiedy po prostu odleciały, ponieważ zostają po tych jajach po larwach właściwie bobówki, czyli właśnie takie poczwarki, tak. Tak, dzięki którym możemy rozpoznać, co tam już właściwie było wcześniej.
0: I właśnie na jakby etapy rozwoju tych muchówek i ich tempo, oczywiście kluczowy jest typ klimatu, w którym zwłoki się znajdują, ale też miejsce na przykład ukrycia zwłok, a w klimacie jeszcze zapomniałam dodać, że między innymi temperatura i wilgotność oraz na przykład rozebranie zwłok, prawda? Bo im więcej jest odkrytych części ciała, no to tym większa jest ich dostępność owadów do zwłok. Poza tym też istotne jest określenie, jak już znajdziemy takie zwłoki z larwami, muchówkami i w ogóle, no to istotne jest określenie stanu odnalezienia tego ciała, jakieś uszkodzenia, które mogły przyspieszyć kolonizację. No bo zazwyczaj kolonizacja rozpoczyna się w okolicach naturalnych otworów ciała, ewentualnie właśnie otworów, że tak powiem, sztucznie zrobionych, tak, prawda?
1: Też czasami to, jakie gatunki wylądują, zależy od tego, czy zwłoki na przykład znajdują się w wodzie, bo mamy czasami sytuację, gdzie zwłoki są tylko do połowy zanurzone i wtedy mamy problem, no bo pojawiają się gatunki niektóre wodne, niektóre lądowe. Ale też na przykład dzięki temu możemy stwierdzić, czy zwłoki zostały skądś przeniesione.
0: Tak.
1: Bo na przykład został gatunek jakiś na nim, który normalnie w tym miejscu się nie pojawia.
0: Tak, więc tutaj kluczowe jest umiejętność oznaczenia do rodziny, do gatunku. I to w sumie też można powiedzieć, że to jest kluczowe, ale to jest też jedno z najcięższych zadań.
1: To prawda.
0: Tak, miałyśmy podczas naszego toku studiów licencjackich, miałyśmy wiele przedmiotów poświęconych entomologii, muchówkom i oznaczaniu muchówek i naprawdę, słuchajcie, to jest nie lada wyzwanie. To wszystko dzieje się tak naprawdę na podstawie kluczy, gdzie są opisane pewne cechy tych muchówek i mając taki naprawdę niewielki okaz muchy, musicie pod binokularem zobaczyć, czy tam błonka występuje, czy nie występuje, ile jest tych żyłek. No i właśnie tym się zajmowałyśmy na zajęciach poświęconym muchówkom.
1: Tak, ale też czasami jest tak, że na przykład w kluczu jakaś cecha jest opisana, no i patrzy się na tą muchę, a prowadzący mówi, no nie, bo akurat ta ma inny kolor, tak przez przypadek zupełnie, bo sobie tak wymyśliła.
0: Tak.
1: No i wtedy, no i koniec, nie rozpoznamy.
0: No właśnie, powiem ci, że te zajęcia to mi sen z powiek spędzały. Na trzecim roku, w semestrze letnim, mieliśmy przygotować taki album muchówek, które były na zajęciach. No po prostu to była tragedia. Każda mucha wyglądała tak samo, tak naprawdę. Mimo, że na co dzień się tym, powiedzmy, zajmujemy, to i tak jak i my mamy z tym nawet problem, a gdzie osoba, która faktycznie z zewnątrz przyjdzie.
1: Dokładnie, zwłaszcza, że nawet jeszcze te gatunki, z którymi mamy do czynienia na zajęciach, one są takie, jak się już ich, przynajmniej ja raz nauczyłam, no to już tak było potem w miarę okej. Ale teraz zajmuję się już konkretną rodziną i rozpoznawanie ich jest naprawdę trudne. I dalej mi nie wychodzi, mimo że to już prawie pół roku.
0: No właśnie, bo tutaj mówisz o tym, czym się teraz zajmujesz. Nim przejdziemy do obecnych tutaj aktywności naukowych, to jeszcze chciałabym na chwilę wrócić do tej przeszłości, do studiów licencjackich i chciałabym, żebyś pokrótce opowiedziała naszym słuchaczom, czym się zajmowałaś na swojej w czasie swojej pracy licencjackiej, bo warto też dodać, o tym będzie pod koniec, że ostatnio byłyśmy też z Laurą na konferencji i tam wyniki swoich badań również prezentowałaś, więc myślę, że mogłabyś nam teraz pokrótce opowiedzieć coś na ten temat.
1: Jasne. No to moja praca licencjacka dotyczyła charakterystyki jaj, tych właśnie nekrofagicznych gatunków Muscidae, czyli muchowatych. No i ja w niej sprawdzałam, czy one w ogóle się od siebie różnią i jeśli tak, to czym, żeby potem na podstawie tych cech wyróżniających je móc utworzyć klucz identyfikacyjny. I no to się w miarę udało, ten klucz rzeczywiście powstał, tylko no jeszcze nie został opublikowany. I właściwie z 11 gatunków, którymi się zajmowałam, 8 da się rzeczywiście oznaczyć do gatunku.
0: Po samych jajach.
1: Z 3 jest problem, ale z nimi jest też problem w przypadku larw, nawet 3 stadium. Więc promotor powiedział, żeby się tym na razie nie przejmować po prostu. No i tak, rzeczywiście te wyniki wyszły takie całkiem ciekawe. I przydadzą mi się one nawet teraz trochę na magisterce, że one rzeczywiście się od siebie różnią, że może to zależeć już od tego pokrewieństwa wśród tych much.
0: Dobra, to myślę, że może też ciekawić naszych słuchaczy, jak pracowałaś z tymi jajami, bo to są naprawdę niewielkie struktury i tak naprawdę, no co robiłaś, ważyłaś, mierzyłaś, możesz opowiedzieć po części, jak wyglądał proces przygotowania tego materiału i oceny tych różnic.
1: Jasne. Generalnie ja z nimi takiej fizycznej styczności nie miałam. To poszło trochę tak na łatwiznę, ponieważ ja dostałam ich zdjęcia z mikroskopu elektronowego, zrobione właściwie już 10 lat temu, właśnie przez naszego promotora i pana profesora z Holandii. I no, ja jak dostałam te zdjęcia, to trzeba je było obrobić w Photoshopie, ponieważ były na nich różne zanieczyszczenia, to tło było takie niewyraźne, więc trzeba to było po prostu ładnie wyczyścić, skontrastować. Następnie właśnie te różnice no, wyłapać właściwie po prostu trochę na oko, że patrzeć, że a, no tu wygląda tak, tu wygląda trochę inaczej. Też niestety problem był taki, że nie ma za bardzo prac na te tematy, więc ciężko mi było to też porównać z innymi gatunkami, czy to są normalne różnice, czy po prostu akurat tak tutaj wyszło, bo nikt się właściwie tym nie zajmuje. Tak. No i następnie te jaja były mierzone przy komputerze linijką, ale wyszły takie no, sensowne te rozmiary ich. Tak, no i potem właśnie zebrane te wszystkie różnice zostały i no ten klucz staraliśmy się
0: przygotować.
1: Czyli
0: tak właściwie bardziej praca była mimo wszystko komputerowa niż laboratoryjna.
1: Tak, niestety.
0: No niestety właśnie ja miałam podobną sytuację, bo moja praca licencjacka też opierała się bardziej na analizie danych niż na samej pracy w laboratorium. Ja zajmowałam się genomami muchówek i na podstawie baz danych po prostu analizowałam ich wielkości, kompletności, jakość i bardziej takie też statystyczne obróbki, przygotowanie po prostu obliczeń statystycznych i matematycznych. Także mimo, że jesteśmy w katedrze ekologii i biogeografii, to raczej się zajmujemy, siedzimy przy komputerach.
1: Dokładnie, po prostu Excel, Photoshop, to są te programy.
0: Tak, no właśnie, ty jeszcze ten Photoshop. Ale te zdjęcia właśnie, które miałaś jako ten materiał, to faktycznie bardzo, mimo że 10 lat temu zrobione, to widać, że bardzo dokładnie.
1: To prawda.
0: No i w sumie jak się tak pracowało? No siedzisz przy komputerze i linijkę do ekranu przykładasz. No czy to nie było śmieszne trochę?
1: Bardzo. I zwłaszcza, że nawet nie wiedziałam, czy to jest sensowne. W sensie, czy to w ogóle ma sens taki pomiar, no bo zawsze można się przecież pomylić. Dlatego też na szczęście te wyniki, jeśli chodzi o pomiary, one są nieuwzględniane w kluczu.
0: Okay.
1: Więc one nie są aż takie ważne. To było bardziej tak, żeby sprawdzić, czy może się różnią, może nie. Natomiast, żeby to zrobić lepiej, no to trzeba by to było prawdopodobnie jakimś programem, komputerowym mierzyć jakoś w jakiś sposób.
0: Tak, jeszcze bardziej skomplikowane czynności.
1: Tak, no i też przede wszystkim mieć tych jaj więcej, bo no ja dostałam właściwie zdjęcia dla każdego gatunku po jednym jaju. A żeby te wyniki były pomiarowe, bardziej dokładne, no to to musiało być więcej jakby tych jaj po prostu dla każdego gatunku, żeby jakąś też średnią z tego zrobić.
0: Dobra, czyli w kluczu, tak jak wspomniałaś, nie ma wielkości, szerokości. Bardziej klucz, który przygotowałaś, opiera się na jakichś cechach na powierzchni jaja, tak?
1: Tak, na tych zewnętrznych wszystkich. Jest to między innymi struktura chorionu, który te jaja obejmuje, tak je otacza, otacza i zapewnia im mechaniczną ochronę. No i właśnie tutaj różnice polegały na tym, że on czasem jest pofałdowany, a czasem jest gładki. Mhm. Tylko niestety żadna praca nie uwzględnia, co to właściwie znaczy i czemu tak się dzieje. Różniły się one też powierzchnią środkową, czyli taką powierzchnią, która pełni funkcję plastronu, czyli inaczej po prostu wymiany gazowej.
0: Okay.
1: I tutaj już akurat wiadomo, czemu ona się różniła. Kiedy jest ona bardziej zamknięta i taka nieperforowana, czyli nie ma w niej właściwie dziurek, to są to raczej gatunki, które składają jaja w środowisku suchym, no bo nie mogą one sobie pozwolić na utratę wody czy tlenu. Natomiast te składane w środowiskach wilgotnych mają tą powierzchnię otwartą, bardziej perforowaną, no bo im właściwie nie robi to, czy ta woda tam będzie czy nie.
0: Będzie czy nie, dokładnie.
1: Tak. No i też taka jedna z ważniejszych cech już ewolucyjnych to to, że jaja można było podzielić na typ muska, czyli taki o jakby zamkniętych fałdach pęknięcia, oraz typ faunia, który ma je bardziej rozszerzone. No i dzięki temu, że wiemy, że to są dwa różne typy, to wiemy też, że te muchy miały jakby w tej ewolucji poszły w inne strony zupełnie i warto by zbadać, dlaczego właściwie tak było.
0: To jest fascynujące, że już na tym najniższym poziomie, na poziomie jaja, widzimy jak te gatunki mogą się różnić,
1: prawda?
0: Mimo, że tak jak już ustaliłyśmy wcześniej, dla człowieka, który się tym nie zajmuje, jak zobaczy, no zobaczyłby 9 tych gatunków obok siebie, no to jedno i to samo praktycznie.
1: Tak samo z larwami, no wszystkie są długie, białe lub żółte.
0: Tak, i bez nóg.
1: Dokładnie.
0: Dobra, to ja mam jeszcze pytanie. Wiem, że do tego pytania się już przygotowywałaś, bo usłyszałaś też je na seminarium. Jeżeli nikt wcześniej tego nie zrobił, nie zajmował się tymi jajami, nie przygotowywał klucza pod jaja, to po co to robić? Czy jest sens? Ja już znam odpowiedź, ale myślę, że tu nie jedna osoba, która nas teraz słucha, może się nad tym zastanawiać, więc spieszymy z odpowiedzią.
1: Tak, to moje ulubione pytanie już od drugiego roku. Generalnie warto się tym zająć dlatego, że właśnie nikt tego nie robił. I z takiej po prostu, po pierwsze, czystej biologicznej ciekawości, skoro badamy larwy, każdego stadium właściwie, a są trzy, badamy osobniki dorosłe, no to czemu pomijamy ten pierwszy etap rozwoju?
0: No tak.
1: A druga sprawa jest taka, że no, jeśli utworzymy klucz i znajdziemy na przykład zwłoki, na których dopiero co mucha złożyła te jaja, ale nie złapiemy tej muchy, która je złożyła.
0: Odleciała na przykład.
1: A nie mamy też czasu, żeby je hodować. No to możemy już wtedy na tym etapie sprawdzić, co to było i czy co to był za gatunek po prostu i dlaczego teraz złożył i dlaczego w tym miejscu.
0: Tak, i to jest bardzo sensowna odpowiedź. Myślę, że profesor, z którym mieliśmy seminaria na drugim roku, przepraszam, na trzecim roku, na pewno by był usatysfakcjonowany tą odpowiedzią.
1: Teraz już tak.
0: Tak, mam nadzieję, że nasi słuchacze również. No i to w sumie tyle, jeżeli chodzi o pracę licencjacką, o tym, co robiłaś na licencjacie. I myślę, że tutaj pokrótce też dowiedzieliście się, co ja robiłam. Mimo wszystko twoje wyniki na żywych muchach, powiedzmy na żywych jajach, zdjęciach były, więc myślę, że bardziej spektakularne. No a teraz przejdziemy do tego, co przed nami, czyli praca magisterska i tematy naszych prac magisterskich, bo ja powiedzmy, że w miarę kontynuuję swoje badania, które rozpoczęłam. Co prawda teraz będę się skupiała na jednej z rodzin tylko, którą nasz promotor oczywiście uwielbia. I tutaj zaczynam, że tak powiem, od podstaw, czyli najpierw izolacja materiału, potem sekwencjonowanie, no i potem analizy, które, no i kilka gatunków porównać i tak dalej. Znowu dużo pracy komputerowej, ale podobnie dużo pracy komputerowej będzie w twoim przypadku.
1: To prawda.
0: Więc myślę, że z chęcią byśmy teraz usłyszeli, jaki temat pracy magisterskiej będzie u ciebie, bo będzie on dotyczył podobnych tematów, ale trochę odbiegających.
1: Trochę już coś innego, tak. Moim tematem jest rekonstrukcja filogenezy rodzaju muska i to brzmi strasznie. I jak na początku usłyszałam ten temat, to pomyślałam sobie, że może ta magisterka jednak nie jest dla mnie, może jednak nie muszę tego pisać. No ale jak tak się trochę w to wczytałam, trochę się od promotora też dowiedziałam, to chodzi po prostu o również sekwencjonowanie niektórych gatunków i skonstruowanie drzew filogenetycznych, które umożliwiają po prostu zobaczenie pokrewieństwa między gatunkami, zobaczenie tego, jak one ewoluowały i kiedy mniej więcej. W niektórych przypadkach da się właśnie określić tą przestrzeń czasu, gdzie one się właściwie na przykład oddzieliły od siebie poszczególne gatunki. Można zobaczyć też właśnie te blisko spokrewnione ze sobą, które są i dlaczego, i czy to na przykład to bliskie pokrewieństwo będzie widać w cechach morfologicznych, czy też nie ma to w ogóle znaczenia. No i na razie zrobiłam jedną rzecz. Dzisiaj nawet kończyłam.
0: Tak.
1: Udało mi się na podstawie katalogu, który został opublikowany niedawno, spisać wszystkie gatunki należące do rodzaju muska. Jest ich tam około 70.
0: Właśnie miałam pytać, ile jest tych gatunków. Czyli na 70.
1: Tak, 76, jeśli dobrze pamiętam. Musiałam je sobie spisać w Excelu. Potem znaleźć, jeśli się dało w katalogu, to znaleźć ich podrodzaj. A jak nie dało się w katalogu, to mam prace sięgające aż 1912 albo 20 roku, gdzie one po raz pierwszy na przykład zostały opisywane. I tam szukałam tych podrodzajów. I dla większości rzeczywiście dało się go znaleźć, chociaż wciąż mam, wydaje mi się, 15 gatunków, które są nijak niesklasyfikowane. Co ciekawe, to są gatunki nie stare, tylko powstały już po latach 70., które dopiero co zostały właściwie odkryte. I one nie dostały swojej klasyfikacji.
0: A to dziwne.
1: Właśnie, to jest ciekawe. No ale tak jak rozmawialiśmy, to jeśli udałoby się je złapać, co no, nie jest niemożliwe, i sekwencjonować, to być może udałoby się je również wrzucić w te drzewa filogenetyczne i sprawdzić, do jakiego podrodzaju mogłyby należeć, również na podstawie tych cech morfologicznych. Ale zobaczymy, co
0: wyjdzie.
1: To
0: się okaże, prawda? No właśnie, dużo tutaj mówisz o sekwencjonowaniu. Ja w sumie też tym sekwencjonowaniem się zajmuję i tak naprawdę jest to przeczytanie sekwencji nukleotydowej danego organizmu. No i takim kluczowym momentem właśnie w sekwencjonowaniu DNA było sekwencjonowanie genomu ludzkiego w 2001 roku w ramach projektu Human Genome Project. I to było ogromne przedsięwzięcie, które no wymagało sztabu ludzi, przede wszystkim też niezwykle kosztownych i takich pokaźnych rozmiarów urządzeń. No a współcześnie, kiedy w nauce wykorzystywane jest sekwencjonowanie tej nowej generacji, czyli trzeciej generacji, to tak naprawdę cała procedura zajmuje mniej czasu, no i jest znacznie tańsza, więc możemy sobie pozwolić tak naprawdę na właśnie takie sekwencjonowanie w takich, powiedzmy, codziennych bardziej badaniach naukowych. No i sekwencjonujemy dany jakby organizm, tworząc jego genom referencyjny. Genom referencyjny to jest kompletna informacja genetyczna, która jest reprezentatywna dla danego organizmu I on pozwala nam na określenie struktury i organizacji tego genomu dla gatunku. No i warto też dodać, że są to zazwyczaj takie długie i nieprzerwane, dobrze właśnie skompletowane elementy, które właśnie są takie pokazowe, że tak, to jest, słuchajcie, sekwencja dla muska domestika i jak sekwencjonujecie jakiś gatunek, który będzie miał taką sekwencję, no to to jest ona.
1: Nie, dokładnie.
0: Coś w tym stylu.
1: Mnie niestety jeszcze wciąż to trochę przeraża, bo niestety ja się tym na licencjacie nie zajmowałam i teraz nagle muszę w to wejść. No i jest to trochę ciężkie, bo dla mnie praca w laboratorium jest taka nowa wciąż. Mieliśmy co prawda dużo zajęć na licencjacie, ale one były raczej takie, tu instrukcja, tu coś tam, mamy dużo ludzi i się bawimy. A teraz jak trzeba wejść do laboratorium, to tak, nie ma tyle ludzi, nie ma takiej dobrej zabawy.
0: Tylko trzeba coś robić.
1: Tylko trzeba robić rzeczywiście i ja jeszcze nie umiem do końca robić, ale się nauczę.
0: Nauczysz się jak najbardziej. Myślę, że to warto dodać też, żeby nie było, że my pracujemy ze wszystkim z głowy, z pamięci do wszystkich rzeczy, które tak naprawdę w laboratorium się robi, też są instrukcje. I taka procedura sekwencjonowania też po kolei jest, co trzeba zrobić, więc tutaj o to nie ma co się bać. Ale słuchajcie, jest to oczywiście skomplikowane, także możecie nas w tym momencie popodziwiać, że się tym zajmujemy. My same jesteśmy w szoku. że tak daleko zaszłyśmy. No i w sumie zaszłyśmy bardzo daleko, bo do momentu, gdzie byłyśmy w stanie już zaprezentować swoje wyniki, właśnie na konferencji naukowej. I teraz do tego tematu sobie przejdziemy, bo to jest druga część naszego tytułu, naszego dzisiejszego spotkania. No i zacznijmy sobie od tego, że była to 18. konferencja Biologia i Systematyka Muchówek, organizowana podczas 44. zjazdu sekcji dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. No i w tym roku ta konferencja odbyła się w Spale w dniach od 23 do 26 kwietnia w terenowej stacji Uniwersytetu Łódzkiego. No i właśnie na tej konferencji byli przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, tutaj my, prawda? Byli też przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: Tak, tak.
0: Oraz byli przedstawiciele właśnie entomologów z Gdańska, z Bytomia bodajże i z Jeleniej Góry.
1: Tak, z Wrocławia też.
0: Z Wrocławia, tak. Z Wrocławia też. No i co się działo podczas tego kilkudniowego wydarzenia? No, były oficjalne obrady, ważne decyzje właśnie dla tego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Była też solidna porcja najnowszej wiedzy naukowej.
1: Była.
0: Między innymi właśnie prezentowana podczas wystąpień uczestników. No i były też warsztaty praktyczne. Były warsztaty z identyfikacji larw, ale też nowoczesnej digitalizacji zbiorów naukowych. Oczywiście oprócz tego nie obyło się bez wycieczki terenowej, ale o wrażeniach z wycieczki terenowej to sobie porozmawiamy zaraz. No i co by tu dużo mówić? Myślę, że to był bardzo taki intensywny czas, byłyśmy bardzo zmęczone.
1: To prawda. Wstałyśmy przed wyjazdem właściwie o 5, a położyłyśmy się spać o 4, więc to było rzeczywiście
0: 24 godziny na nogach tak naprawdę, ale nie dosyć, że to było właśnie bardzo intensywne i męczące, to mimo wszystko to była ogromna porcja wiedzy.
1: Tak, ale też zabawy dobrej.
0: I dobrej zabawy. No i właśnie to może zacznijmy sobie od tych warsztatów. Warsztaty z digitalizacji odbyły się w czwartek wieczorem, a my przyjechaliśmy dopiero w piątek rano.
1: No niestety.
0: Więc na tych warsztatach niestety nie byliśmy, ale trochę tam wiemy na temat...
1: Podobno było ciekawie.
0: Tak, podobno było ciekawie. Zresztą trochę na temat robienia zdjęć muchówkom wiemy.
1: Coś tam wiemy.
0: Tak, ale w piątek wzięłyśmy udział w warsztatach właśnie z oznaczania larw i skupiliśmy się w sumie dużo na larwach wodnych, prawda?
1: Tak. I to było trochę ciężkie, bo pomimo tego, że no to muchówki, to jednak larwy wodne od larw takich naszych lądowych, nekrofagicznych przede wszystkim, którymi my się zajmujemy, mocno się różnią i nie spodziewałam się, że będzie ta identyfikacja aż tak trudna i skomplikowana.
0: Tak, właśnie tak jak wspomniałaś, my się zajmujemy no, głównie lądowymi, prawda, nekrofagicznymi, tymi, które są na zwłokach, więc pamiętam, jak dostałyśmy w tym pojemniczku te larwy. Przecież te niektóre to miały takie struktury, no zupełnie inny, tak. Strategia życiowa, prawda? Więc no, musiały mieć wykształcone inne struktury, żeby przetrwać w tym swoim środowisku. No i to był wielki, wielki szok po prostu.
1: Tak.
0: Trochę załamanie, że...
1: Trochę tak, zwłaszcza, że promotor obok nas siedział i tak. Na mnie szło, on chyba się nie spodziewał, że będzie aż tak źle po prostu z nami.
0: Ale chciałabym powiedzieć, że tak mówisz, że było tak źle, to nieprawda. Oprócz klucza opisowego miałyśmy też dostępne klucze obrazkowe, rysunkowe.
1: Racja.
0: I na podstawie rysunków i tam szacowania długości włosków i w ogóle szło nam całkiem.
1: W sumie większość oznaczyłyśmy, jakby nie patrzeć. Tak. Oceniłyśmy też, czy są ładne, czy nie, wizualnie. Więc udały się warsztaty ogólnie.
0: Tak, więc myślę, że tutaj warsztaty na ogromny plus. No, wiemy, że tak naprawdę po tych warsztatach ja miałam takie odczucie, że naprawdę niewiele w tym zakresie wiem jeszcze.
1: Tak, dokładnie.
0: Że to jest tak naprawdę początek naszej drogi i to, że mieliśmy 4 chyba przedmioty dotyczące tych muchówek, to tak naprawdę przejdziesz w inne środowisko, gdzie jest trochę wody i zupełnie te larwy i nawet tak. Postacie dorosłe
1: wszystko wyglądają inaczej wygląda.
0: Dokładnie i wszystko się inaczej tak naprawdę ocenia i też klucze, które na zajęciach już mieliśmy po dziurki w nosie, klucze do identyfikacji zarówno larw i dorosłych postaci, no to dla tych wodnych są zupełnie inne tak. Cechy. Także no, ja myślę że to było takie... No to było z jednej strony motywujące, że trzeba się jeszcze dużo nauczyć, ale z drugiej strony tak, kurczę, czy człowiek
1: dużo.
0: Jest... No właśnie, czy człowiek dużo. Jest w stanie się tego nauczyć?
1: Chociaż też pocieszające dla mnie było to, że nawet ci profesorowie, których znamy lub nie znamy, ale wiemy, że na przykład są już specjalistami w swojej dziedzinie, też mieli z nimi problemy.
0: Tak.
1: Więc to było takie trochę pocieszające, że to nie jest tak, że my jesteśmy dopiero na magisterce, to nic nie wiemy, tylko oni też nie siedzą w tym, więc nie wszystko wiedzą i że to takie jest normalne.
0: Właśnie, że jednak każdy się specjalizuje gdzieś tam w tym swoim zakresie, nie?
1: Tak.
0: I z tego może jesteśmy mądrzy, ale jak przyjdzie co do czego, jak już zobaczymy właśnie gatunki z innego środowiska, to już jest
1: to już nie wiemy, o co chodzi właściwie.
0: Tak, i właśnie ten sam problem, bo to oczywiście jest nowa porcja wiedzy, był podczas prezentacji, które były rozłożone na 2 dni. Pierwsza sesja, znaczy cała konferencja była podzielona na 4 sesje. 2 sesje odbyły się w piątek, 2 sesje odbyły się w sobotę. No i sesja sobotnia była dla mnie mniej zrozumiała, ale to przejdziemy może zaraz do tego. Zacznijmy sobie od sesji piątkowej, bo to właśnie w tej drugiej sesji my miałyśmy swoje prezentacje. I to była moja pierwsza prezentacja na konferencji, twoja z tego
1: moja
0: co wiem
1: również.
0: Też. Więc myślę, że możemy sobie tutaj porozmawiać trochę o emocjach, które nam towarzyszyły, o obawie o pytania od publiczności. Także możesz zacząć. Jak się czułaś, jak miałaś tam prezentować właśnie swoje wyniki przed specjalistami?
1: No właśnie. Ja generalnie na tych warsztatach jeszcze czułam się dobrze. Mhm. Na obiedzie też czułam się dobrze. I nawet pamiętam, że mówiłam chyba wam wszystkim wokół, że jest super,
0: tak,
1: że ja naprawdę się już nie stresuję. Ale potem zaczęła się właśnie ta druga sesja. Mhm. Nasz profesor z UMK wygłaszał swoją część I ja wtedy już tak zaczęła mi trochę noga latać, już tak sobie pomyślałam, że o kurczę, zaraz trzeba wychodzić. A potem właśnie była twoja prezentacja, tak. Jeszcze prezentacja naszego kolegi i ja już wtedy po prostu myślałam, że mnie rozniesie, bo to już no naprawdę to... No po prostu stres, że coś powiem nie tak, że zapomnę, albo że ktoś mi zada jakieś pytanie absolutnie znikąd i nie będę wiedziała, co powiedzieć. No i jak już tak stanęłam przed wszystkimi, to było trochę lepiej, już tak ze mnie to zeszło, zwłaszcza jak zaczęłam mówić, tak. No to wiedziałam, że ja znam się na tym temacie, dam radę to powiedzieć i ja pamiętam, co chcę powiedzieć, więc już wtedy było okej. Natomiast jak zaczęły się pytania, to znowu pojawił się trochę stres, ale na szczęście promotor najpierw mnie wybronił, potem mi podpowiedział, także było już lepiej.
0: Tak, więc wyszłaś na specjalistkę w swojej
1: dokładnie,
0: dziedzinie.
1: Dokładnie, tak mi się dobrze. Wydaje.
0: I bardzo dobrze. No ja przyznam szczerze, że w środę przed wyjazdem na konferencję, jak miałyśmy taką próbną prezentację u siebie w katedrze, właśnie przed promotorem i przed sobą wzajemnie, to wtedy się stresowałam, jak nie wiem, naprawdę. Tak jak ogólnie nie mam zazwyczaj problemu z jakimiś wystąpieniami publicznymi i tak dalej, to jakoś miałam takie wrażenie, że musi mi pójść dobrze, a co jeśli nie pójdzie? I nadmiar myśli i też niby wiedziałam, co chcę powiedzieć, ale z drugiej strony mówię, a może źle to powiem? I myślę też, że była taka duża presja, znaczy... presja, którą sama sobie nałożyłam, że promotor siedzi,
1: to prawda,
0: słucha.
1: Że, tak, że on powie zaraz, że nie jedziecie w ogóle, bo tak, nie jest dobrze.
0: Tak, więc w środę myślę, że stres był ogromny, ale powiem ci, że w piątek przed tym wystąpieniem to jakoś mimo wszystko mniej się stresowałam, bo też czułam się bardziej pewna, bo jednak poćwiczyłam sobie trochę to prezentowanie, sprawdziłam sobie czas, ile mi to zajmie, więc byłam tak bardziej psychicznie może gotowa, ale też jak nasz właśnie profesor przede mną prezentował, to ja już nie usiadłam z wami, tak, tylko usiadłam sobie sama, przemyślałam sobie wszystko, co chcę powiedzieć jeszcze raz, więc ogólnie koniec końców całkiem było fajnie.
1: Tak, znaczy ja się już przedstawiając tak całkiem dobrze bawiłam w sumie, że mówię to, czym się zajmowałam, że ktoś słucha tych moich wyników rzeczywiście, to było rzeczywiście takie... podtrzymujące trochę. Także to tak, to było dobre.
0: Tak. No i właśnie tutaj nasza część toruńska z UMK swoje wystąpienia miała w piątek, a w sobotę po południu odbyła się właśnie trzecia i czwarta część tej konferencji. No i tutaj przedstawiali prezentację między innymi studenci i prowadzący z Łodzi, z Uniwersytetu Łódzkiego. I tutaj myślę, że warto dodać, że oni zajmują się muchówkami kopalnymi.
1: Tak, dokładnie.
0: Tak, nasza część tutaj toruńska właśnie tą sądową częścią, nekrofagami, oni tam muchówkami kopalnymi. I to jest ten moment, żebym powiedziała, że dla mnie to było szalone, o czym oni mówią.
1: No, to zgadzam się. Ja przez większość prezentacji właściwie nie do końca wiedziałam, o czym one są, bo no to też może dlatego, że my się tym nie zajmujemy,
0: ale prawda. To
1: był naprawdę ciężki temat.
0: Był bardzo ciężki temat. Tam były właśnie takie przykłady, że oni z bursztynów, prawda, jakieś muchówki tam były zatopione i oni szacowali ile one mają lat, a po drugie właśnie te każdy element budowy i co ciekawe też one się nazywają zupełnie inaczej niż te u naszych muchówek.
1: Tak, tak.
0: I to też jest, szalone. To tak jakby był pies i kot. Tak naprawdę?
1: Wszystkie inne, inaczej się wszystko
0: właśnie,
1: nazywa.
0: Właśnie, a łapa to nie jest łapa, tylko jakoś inaczej, nie?
1: Chociaż mnie w ogóle najbardziej chyba zaskoczyła prezentacja, gdzie była muchówka, która była, to nawet nie była muchówka, tylko to był jej odcisk w skale.
0: Tak. Mhm.
1: I na podstawie tego odcisku dziewczyna, która przedstawiała, była w stanie stwierdzić, że to już jest inny gatunek zupełnie.
0: To prawda.
1: A ja tak patrzę i mówię, Boże, przecież no, ona się różni tylko kawałkiem skrzydła. Przecież to mogła być mutacja, to mogło być cokolwiek, ale to już jest inny gatunek. I to było dla mnie po prostu Zaskakujące.
0: Zwłaszcza, że tam też był niepełny ten odcisk, tak, nie? Tam brakowało jakichś elementów. Więc myślę, że to jest dowód na to, że ten wyjazd był naprawdę taki pouczający.
1: Tak, to prawda.
0: I tak spojrzenie trochę szerzej na dziedzinę nauki, którą się zajmujemy, bo właśnie na zajęciach tych zawsze mieliśmy muchówki, ale tylko te na zwłokach.
1: Tak, tylko te. I żadnych innych. Nawet takich... Już nawet tych niezwłokowych nie mieliśmy, takich zwykłych latających, po prostu tylko zwłoki.
0: Tak, tak, więc fajnie było zobaczyć tak naprawdę osoby, które są, że tak powiem, w tym samym temacie, ale zupełnie zajmują się czymś innym.
1: Inna perspektywa.
0: Tak, i tak naprawdę mają zupełnie inne problemy związane z tym, czym się zajmują, no bo oni nie martwią się tym, jak zbudowane jest jajo, prawda?
1: Tak,
0: tylko czy noga wygięta w tą stronę, to jest ten sam gatunek, czy inne. Dobra, więc to tyle, jeżeli chodzi o część konferencyjną, ale jeszcze nie wspomniałyśmy o naszej wycieczce do lasu, żeby łapać muchy. I to odbyło się w sobotę rano, przed tą trzecią i czwartą sesją konferencyjną. No i ja muszę przyznać szczerze, że to było moje pierwsze wyjście w teren.
1: Moje drugie, także obie przygotowane bardzo.
0: Bardzo przygotowane. Pierwszy raz trzymałam też siatkę na muchy.
1: No ja też drugi, więc to w ogóle... Tak. Właściwie jakbym pierwszy trzymała, bo to było tak dawno.
0: Tak. I właśnie słuchajcie, muchy, muchówki oczywiście, łapie się... Siatka, no pewnie w jakichś filmach czy bajkach, tak jak wygląda siatka na motyle, tak samo łapie się muchówki i pamiętam, że musiałam przejść szkolenie od was właśnie, jak w ogóle złapać taką muchówkę, potem ją do Eppendorfa zapakować.
1: Tak, żeby nie urwać jej głowy i nogi, prawda, bo
0: zdarzyło się jak najbardziej. No i... Ale ogólnie spacer bardzo miły.
1: Tak, mi się bardzo podobało to, że nie było tak, że teraz idziemy tu, teraz idziemy tu, robicie to i to. Tylko po pewnym czasie każdy się po prostu rozdzielił, każdy sobie szedł gdzie chciał, łapał gdzie chciał. Właściwie mam wrażenie, że studenci nawet złapali więcej niż panowie profesorowie.
0: Ale to może też być z tego powodu, że może szukali oni jakiejś konkretnej.
1: Może tak, a my łapaliśmy wszystko, co nam się podobało
0: właśnie.
1: Po prostu.
0: Ja złapałam 12 much.
1: Ja 8.
0: Także bardzo dobre wyniki. I ja miałam chyba... 8 tych samych gatunków. 8 tych samych, ale ja ćwiczyłam technikę, tak? Ja się śmiałam, że ćwiczę technikę łapania i ogólnie powiem tak z mojej perspektywy, no jako, że robiłam to naprawdę pierwszy raz, na początku taka frustracja okropna, że widzisz tą muchę, że ona leci, ale nie możesz jej złapać, no bo no, leci, no odleci ci na przykład, albo problematyczne były też... że tak powiem, przewrócone konary drzew.
1: Tak, bo one z nich szybko uciekają.
0: Tak, albo na przykład też, że wiesz, pień jest okrągły, no a siatkę przyłożysz.
1: Ona po prostu sobie wylatuje dołem.
0: Właśnie. I to była ogromna frustracja, że ja wiem, widziałam tutaj muchę, tam muchę, ale ona odleciała.
1: Tak.
0: Ale potem jak już człowiek faktycznie złapie jedną, drugą, to trochę lepsze nastawienie. Zwłaszcza, że my właśnie znalazłyśmy taki fajny pień, jak się potem już cieplej troszkę zrobiło, jak słońce wyszło, gdzie te muchy po prostu przesiadywały.
1: Tak. Trzy na raz nam się udało złapać do siatki i potem do Eppendorfu.
0: Właśnie, więc ja myślę, że tutaj bardzo, bardzo fajne doświadczenie. No i dobrze, że tak niedoświadczone w tym chodziłyśmy razem i wzajemnie się wspierałyśmy i motywowałyśmy, prawda?
1: Dokładnie.
0: Tak, ale muszę jeszcze dodać, że właśnie złapałam muchę, tak się pochwalę, złapałam muchówkę, której rodziną zajmuje się właśnie nasz promotor i mi ją zabrał.
1: No właśnie wiem. To było... Z jednej strony przykro, bo zabrał, ale z drugiej strony to znaczy, że złapałaś dobrą
0: naprawdę. Właśnie, więc to na plus, myślę, tak. Nie? No i właśnie, jeszcze powiemy, co dalej, bo jak się złapie muchy, no to co dalej z nimi, prawda? Wsadzamy je do zamrażarki.
1: Wsadzamy, tak. Najlepiej na jak najwięcej godzin. Nawet pan promotor powiedział, że on czasami wkłada na 2 tygodnie, bo zapomina.
0: O, okej.
1: Okay. Więc to też się zdarza, ale te tak... Myślę, że minimum te 6-8 to było, żeby one tak rzeczywiście sobie umarły spokojnie.
0: Tak.
1: Chociaż pamiętam, że kolega włożył muchę, a ona mu wciąż się ruszała, jak ją wyjął po tych 8 godzinach.
0: Właśnie, nawet chyba więcej niż 8 godzin.
1: Nawet więcej, tak, tak, długo tam siedziały. Tak.
0: I właśnie po tym, jak te muchy są zamrożone, to musimy je wypreparować, tak to się nazywa?
1: Tak, preparacja tak. Na szpilkach entomologicznych.
0: Tak, właśnie pod binokularem, że tak powiem, musimy je ładnie ustawić, nabić na szpileczkę.
1: Naprostować nogi i skrzydełka.
0: Właśnie. No i tak idą do kolekcji takich. Tak. Tak. Naszych osobistych, właśnie. Albo jakichś tam.
1: Która musi też trochę wyschnąć, mhm. żeby nam nie zgniła, ale potem sobie tak siedzą ładnie za szybką.
0: Tak, no elegancko. Czy ty już swoje odebrałaś?
1: Odebrałam, ale ich jeszcze nie oznaczyłam z kluczem, bo jest ciężko.
0: No ja właśnie ich jeszcze nie odebrałam, bo mam w głowie tą myśl, że będę musiała je oznaczyć, no. A to jednak... Znaczy, mam tam większość tego samego gatunku, więc mam nadzieję, że jakoś to pójdzie, ale faktycznie jeszcze ich nie odebrałam, nic z nimi nie zrobiłam. Muszę sobie też kupić taką gablotkę na te muchówki, no. Bo jednak ja właśnie cały czas się skupiałam na tej pracy raczej laboratoryjnej, raczej przy komputerze, obróbka danych. No ale czasem w teren też fajnie jest wyjść i sobie coś tam połapać, zwłaszcza, że u nas jest dużo takich osób, które zarówno idą w teren i łapią i potem to, co złapią, to sobie tak. sami gdzieś tam w laboratorium, że tak powiem, obrabiają.
1: Tak. Można zawsze też iść z przynętą jakąś rozrzucić, żeby złapać te właśnie, które nas bardziej interesują.
0: No właśnie, w zeszłym roku, podczas zeszłorocznego tego zjazdu, w lesie znaleźli bobra.
1: Bobra martwego.
0: Tak, i tam faktycznie było bardzo, bardzo dużo tych muchówek, które nam by się spodobały.
1: Tak.
0: Więc szkoda, że w tym roku nie mieliśmy takiej okazji, żeby zobaczyć tyle tych gatunków tak naprawdę na wolności.
1: Tak. Chociaż z drugiej strony też się dowiedziałyśmy, że te zebrane na tym bobrze do teraz śmierdzą.
0: Tak.
1: Więc może lepiej.
0: Może nawet lepiej właśnie. Tych naszych teraz nie będzie strach otwierać z tej gablotki i nad nimi pracować. No słuchajcie, mamy już 20:20. Tak, przy dobrej rozmowie czas nam szybko przeleciał. Więc może na koniec jeszcze, jako że to miało być też takie małe podsumowanie właśnie naszego wyjazdu, to chciałabym zapytać, co ci się może najbardziej podobało podczas tego wyjazdu, co najmniej, albo co zapamiętasz. Takie jakieś właśnie przemyślenia po tym naukowym takim, wiesz, chłonięciu wiedzy przez cały weekend.
1: Mi się generalnie ten spacer bardzo podobał, bo był taki... Fajny był ten luz po prostu, że mamy, chodzimy, zbieramy co chcemy. Ale też bardzo mi się podobała prezentacja w sobotę wieczorem, kiedy już się skończyły te wszystkie sesje referatowe, już byliśmy po kolacji i mogliśmy sobie na spokojnie usiąść. I nasz pan profesor z UMK razem z panią profesor z Łodzi wygłaszali prezentację o ich wspólnym wyjeździe do Australii. I tam razem ze zdjęciami, które zrobili, było ich naprawdę dużo, bardzo dużo. Opowiadali o roślinności, o zwierzętach, między innymi o ptakach i też o niebezpiecznych gadach. No ale przede wszystkim o muchówkach, właśnie z takim podziałem na te muchówki zwykłe i te muchówki nekrofagiczne, które się tam znajdują. I w ogóle zapamiętałam bardzo z tej prezentacji, że istnieje tam jakiś gatunek muchówki, która nie mieści się w Eppendorfie.
0: Tak,
1: co jest ciekawe, bo no, Eppendorfy są dosyć spore jednak, jak na owady, a ona się w nim nie mieści, więc musi być naprawdę spora.
0: Rozmiarów. Właśnie i tak przy tych muchówkach to tam też były takie mieniące się na fioletowo na przykład.
1: Były bardzo ładne.
0: Takie w groszki były. Naprawdę zupełnie inny świat. No jak science fiction, nie? Te muchówki. Nie, po prostu człowiek na to patrzy i nie jest w stanie uwierzyć, że to jest faktycznie prawdziwie żyjący owad. I tak, faktycznie ta prezentacja była taka bardzo... po pierwsze była bardzo ciekawa.
1: Tak, tak.
0: Bo właśnie dużo, dużo o wielu rzeczach tam mówili i faktycznie te zdjęcia, ten przedstawiony świat z tej Australii.
1: Zupełnie inny niż nasz tutaj.
0: Niż nasz, dokładnie. Więc to na pewno była bardzo fajna prezentacja. Ja byłam trochę zawiedziona, ale to wiadomo, bo się tym zajmuję. No nie było takich stricte genetycznych tematów, no tak. Prawda? Znaczy to nie była konferencja genetyczna, ale jednak trochę osób też się tą molekularną częścią zajmuje, więc liczyłam tutaj jeszcze na jakieś takie molekularne kąski, ale być może w przyszłym roku, prawda?
1: Może jak my zorganizujemy jako UMK.
0: O, to na przykład wtedy będzie więcej. Tam wprowadzimy nakaz chociaż jakiejś.
1: Mówienie o genomach.
0: O, tak jest. Proszę, tak zróbmy. Tak, ale ogólnie jeszcze z takich innych prezentacji, to na przykład bardzo mnie zainteresowała prezentacja pana profesora bodajże z Krakowa, który mówił o wymiarach skrzydeł.
1: Też mam ją właśnie tak zapisaną. Tak, tak.
0: Tak, no to było naprawdę ciekawe, bo tak naprawdę on opierając swoje badania na analizach właśnie różnych wartości, wielkości skrzydeł u różnych owadów, tam prowadził takie analizy statystyczne i to jakby wielkość skrzydła wpływa na opływowość i tak dalej.
1: Tak, na to jak ona lata w ogóle.
0: Właśnie, na sposób latania tak, też, tak. Prawda?
1: A co ciekawe, ja pracę tego pana nawet cytowałam w swoim licencjacie.
0: O, no proszę, także szanowany pan profesor i faktycznie z ogromną wiedzą, ale trzeba przyznać, że naprawdę ogromną wiedzę tam miał każdy jeden uczestnik, tak. Każda jedna osoba, która przedstawiała tą prezentację. Przede wszystkim wiedzę i było widać, że ogromną pasję, nie?
1: Tak. Tak, dokładnie. To oni, od nich to po prostu aż tak biło, że oni są tym tak zafascynowani i że, no, że to ich po prostu jara to, co oni robią.
0: Tak, że faktycznie jak opowiadali, mieliśmy 15 minut na opowiedzenie całego tematu. Oni jakby mogli, to by rozmawiali o tym i mówili i opowiadali, więc faktycznie fajne jest to, że te spotkania właśnie coroczne, bo się tam co roku spotykają, są takim momentem, żeby pokazać tą swoją wiedzę, to co nowego udało się odkryć, zbadać, ale też żeby dzielić się tą pasją tak naprawdę. Tak. I myślę, że dla takich młodych jak my, które byłyśmy pierwszy raz, nawet tam studenci, którzy byli drugi czy trzeci raz, to jest taki super wzór do naśladowania.
1: Tak, taka inspiracja po prostu, co my chcemy robić właściwie potem.
0: Właśnie, że możemy zobaczyć, jak to wygląda, ale możemy też zobaczyć, jak ogromną przyjemność, radość może nam to sprawiać. I myślę, że to jest w sumie najważniejsze, co wyciągnęliśmy z tego wyjazdu.
1: No, to prawda.
0: Że tak naprawdę, jeżeli będziemy pracować, robić to, co nam się podoba, co nam sprawia przyjemność, to będziemy po prostu zadowoleni i wszystko jakoś pójdzie dobrze.
1: No, dokładnie.
0: Takie optymistyczne podsumowanie, myślę. No, bo już musimy kończyć niestety. Bardzo, bardzo to jest przykre. Ale dziękuję ci bardzo, że mnie tutaj odwiedziłaś.
1: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie jeszcze raz, bo ja się naprawdę dobrze bawiłam.
0: No to bardzo mnie to cieszy i słuchaj, chyba będziemy musiały sobie jeszcze zorganizować jakieś takie
1: też
0: spotkanie.
1: Mi się tak wydaje.
0: Prawda? Jakiś temat jeszcze powiązany. O, to tego to jest cała masa, my możemy tu mówić
1: o kopalnych tym razem. O, to się nauczymy i powiemy.
0: Doszkolimy się i następnym razem o kopalnych. Albo właśnie coś więcej o tych samych nekrofagach, coś takiego.
1: Jasne.
0: Myślę, że to jest temat do przegadania. Cieszę się, że jesteś chętna. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom również się podobało. I co? No żegnamy się z wami. No kurczę, aż się nie chce kończyć.
1: My jesteśmy jak ci profesorowie z konferencji, którzy mogliby dalej po prostu o tym mówić.
0: Dokładnie tak. Więc tak, na dzisiaj kończymy. audycję Herbatka z Wiedzą. Z Laurą się za momencik pożegnamy. Ze mną też, ale słuchajcie, nie na długo. Jutro o godzinie 15 możecie usłyszeć mnie podczas akademickiego popołudnia. Będę tutaj sobie siedziała z Robertem, także serdecznie Was z tego miejsca zapraszam. Także zapiszcie sobie tą datę jutro od godziny 15 do 18. A teraz audycję Herbatka z Wiedzą prowadziła dla Was Aleksandra Nędza, a moim gościem była
1: Laura Grzybowska.
0: Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

coming through. I'm trying to. I hope you're trying to.

wiosny na brzegu filiżanki został ślad pocałunku. Idę za nim w nieznanym kierunku i zatapiam się w twojej lekkiej jak late sukience, prawie latem, gdy wszystko wystarczy trącić, by brzmiało. Tej wiosny wybiegłaś wprost pode mnie i miękko rozlały się smaki na wszystkich ścieżkach ode mnie do ciebie i od ciebie do mnie, na drobnych pęknięciach naszych ust. Tam jeszcze nie gonił nas deszcz. Nie gonił nas deszcz, który zmyje wszystko. I wonnie tej wiosny zakwitły pierwsze przyjemności w kawiarniach i na białych ławkach, na palcach i w czule posyłanych głoskach, w ramionach kamienic, gdzie zasypiały zmęczone popołudnie, i w unoszonych do ust filiżankach. Wtedy jeszcze nie gonił nas deszcz. Nie gonił nas deszcz, który zmyje nas ze stolików, który porwie nasze kroki z bruków i raz na zawsze zatopi. Tej wiosny nie gonił nas deszcz. Był daleko, poza widokiem. Nie było go widać. Nie było widać deszczu z naszych dużych i czujnych okien.

że jestem. Jestem może, więc nic.

0: proszę, pomóż mi prowadź. Wydawało się, że tajemnicza sprawa właśnie znalazła swoje rozwiązanie, gdyż nieprzytomnego postrzelonego w bark Nikodema R. przewieziono do aresztu śledczego przy ulicy Smutnej w Łodzi, gdzie podpiętego pod kroplówkę i respirator umieszczono w odosobnionym pomieszczeniu. Miało go pilnować dwóch strażników. Niestety, owi strażnicy zlekceważyli polecenia, zostawiając, wydawałoby się, nieprzytomnego Nikodema R. samego bez nadzoru.
1: 4, 3, 2, 1,
2: słuchasz teraz Radiosfera.

Thank you.

0: reklamu wali. To my przyjechali, ci ludzie rozpychali.
1: Potem jechało na sali.
0: Jeszcze my nie grali, ludzie nie śpiewali.

Bądź z nami na Facebooku. Szukaj Radiosfera UMK.